0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.

Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje.

0: Sieciową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama. Bedeker Wejherowski, czyli miejsca, wydarzenia i ludzie, o których opowiada na antenie Norda FM świętej pamięci redaktor Regina Osowicka.

Witam Państwa. Dzisiaj będzie dalsza opowieść o więźniarkach Ravensbrück. Najpierw nawiążę krótko do poprzedniego odcinka. W czasie okupacji hitlerowskiej z małego miasteczka, jakim było wtedy Wejherowo, aż kilkanaście kobiet zostało osadzonych w ciężkim obozie koncentracyjnym hitlerowskim dla kobiet w Ravensbrück koło Berlina. Potem więziono tam również mężczyzn. Niemcy wkroczyli do Wejherowa 9 września 1939 roku. Już nazajutrz rozpoczęły się aresztowania. Wśród pojmanych był działacz Polskiego Związku Zachodniego Bolesław Kraleski, restaurator, który prowadził własną restaurację w swoim domu przy ulicy Sienkiewicza 10. Bolesław Kraleski jako działacz PZZ został aresztowany i rozstrzelany w Piaśnicy. Już po jego śmierci Gestapo aresztowało również jego żonę Klarę, po mężu Gańska i cztery córki. Helenę, potem po mężu Brzuska, Magdalenę po mężu Różycka, Marię Kralewską i Elżbietę Kralewską. W Ravensbrück była osadzona pani Elżbieta Szpyterowa razem ze swoją córką 16-letnią Marysią. To tyle nawiązania do poprzedniego odcinka. Wtedy szczegółowo opowiedziałam Państwu o losach tych kobiet w obozie. Więźniarką Ravensbrück była również mieszkanka Wejherowa, pani Maria Szymczakowa. Razem ze swoim mężem Józefem prowadzili własną restaurację w swoim domu przy ulicy Zamkowej. Ten dom już nie istnieje. Józef Szymczak był znanym przed wojną sportowcem. Największe sukcesy odnosił na początku lat 30. w podnoszeniu ciężarów. Sam ważył 100 kilo. Pani Szymczakowa została osadzona na 5 lat w Ravensbrück. Jak do tego doszło? Tutaj muszę nawiązać do sióstr zmartwychwstanek z ulicy Klasztornej. Posiadały one przed wojną bardzo bogaty, cenny księgozbiór. Były to książki zarówno religijne, jak i świeckie, a także podręczniki.

siostra przełożona, Alicja Kotowska, przełożona domu zakonnego, dobrze znała panią Szymczakową i pomyślała, że dobrze byłoby u niej schować polskie książki, przynajmniej co cenniejsze tytuły, uratować je przed Niemcami. Działo się to tuż przed wybuchem II wojny światowej. Pani Szymczakowa chętnie się zgodziła na przechowywanie książek. Siostry Zmartwychwstanki, jak wiemy, prowadziły przed wojną kilka szkół, między innymi gimnazjum i liceum. Otóż uczennice tych szkół przenosiły książki przeważnie w torbach z domu zakonnego do państwa Szymczaków na Strych. Nosicielkami książek były między innymi uczennice Wandzia Gostomska, późniejsza pani Jakuszowa i także uczennica Misia Skrzypińska, czyli Maria po mężu Kuchnowska i inne dziewczęta. Błogosławiona siostra Alicja Kotowska została zgładzona w Piaśnicy. Już po jej męczeńskiej śmierci do pani Szymczakowej przyszło kilku SS-manów. Nie pytając o nic, od razu poszli na Strych. A zatem ktoś panią Szymczakową zadenuncjował, doniósł na nią. Niemcy znaleźli książki, wszystkie zarekwirowali i większość egzemplarzy spalili demonstracyjnie na wejherowskim rynku. Tutaj trzeba młodym ludziom wyjaśnić, że tuż po wkroczeniu do naszego kraju hitlerowcy palili książki we wszystkich miastach Polski, przeważnie na rynku, a zdarzało się też, że i na wsi. Wejherowie spalono nie tylko książki z domu zakonnego z ulicy Klasztornej, ale także książki z wejherowskich księgarni, bibliotek i również książki z oficyny wydawniczej pana Alfonsa Patera. W Kaliszu, to jest województwo wielkopolskie, gdzie również hitlerowcy palili książki, stoi pomnik książki. Jedyny pomnik książki na świecie. Proponuję, aby również na wejherowskim rynku postawić taki pomnik, podobny może do kaliskiego. On jest zbudowany tuż przy ziemi. Ma kształt otwartej księgi z odpowiednią inskrypcją, informacją. Młode pokolenie by się wiele z takiego pomnika dowiadywało. I pomnik ten zajmuje bardzo niewiele miejsca. Za przechowywanie polskich książek pani Maria Szymczakowa została osadzona na 5 lat w obozie koncentracyjnym Ravensbrück koło Berlina. Mówiłam państwu w poprzednim odcinku, że obóz w Ravensbrück został wyzwolony w kwietniu 1945 roku przez wojska radzieckie. Inne obozy były wyzwalane przez aliantów, na przykład Brytyjczyków czy Amerykanów. Wielu więźniów już po wyzwoleniu obozu nie mogło stanąć na własnych nogach. Tak byli wycieńczeni, wyczerpani, wychudzeni. Gdyby zostali bez opieki, zapewne zginęliby u progu wolności. Wielką akcję ratowania więźniów rozpoczął w tamtych czasach, w kwietniu 1945 roku, szwedzki Czerwony Krzyż działał w ramach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Tysiące więźniów i więźniarek obozów koncentracyjnych przewieziono do Szwecji. Tam byli leczeni, tam nabierali siły i po kilku miesiącach, nieraz po pół roku, po roku wracali do swoich ojczyzn. Tą akcją szwedzkiego Czerwonego Krzyża była objęta również pani Maria Szymczakowa.

pojechała do Szwecji. Na czele akcji ratunkowej stał arystokrata szwedzki, działacz skautingu, prezes szwedzkiego Czerwonego Krzyża, hrabia Folke Bernadotte. I to on przeszedł do historii II wojny światowej jako człowiek, który uratował tysiące istnień ludzkich. Folke Bernadotte. Po pół roku pobytu w Szwecji pani Szymczakowa wraca do Wejherowa. Tutaj dowiaduje się, że jej syn Tadeusz, który był kadetem w szkole lotniczej w Krośnie, to jest Podkarpacie, został zamordowany w Auschwitz. Pani Szymczakowa zamieszkała przy ulicy 3 Maja 7. Tam po wojnie spotykała się ze swoimi koleżankami z Ravensbrück, z więźniarkami. Działała w Zbowidzie, tu może młodym trzeba wyjaśnić, Zbowid to znaczy Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. W czasach tuż powojennych do tej organizacji należeli kombatanci, którzy walczyli na różnych frontach II wojny światowej, a także byli więźniowie obozów koncentracyjnych i żołnierze PPP, czyli Polskiego Państwa Podziemnego. Pani Szymczakowa pracowała w sklepie odzieżowym w Rynku. To ten sklep w budynku obok ratusza. Sklep prowadził pan Marian Pol, wieloletni prezes Związku Inwalidów Wojennych, ze swoją żoną Marią. Mówimy często o tym sklepie, starzy wejherowianie, że coś kupiliśmy w sklepie po schudkach, czyli w tym sklepie po schudkach pracowała pani Szymczakowa. Sklep należał do MHD, to znaczy Miejski Handel Detaliczny. Pani Szymczakowa zmarła w 1969 roku. Więźniarkami obozu Ravensbrück były również dwie siostry murawskie, Hildegarda i Franciszka z ulicy Kościuszki 17. Ich ojciec, Anastazy Murawski, był znanym na Kaszubach nauczycielem, pracował między innymi w szkole w Pomieczynie. Działał w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tu warto wspomnieć, że tuż przed wojną siedziba ZNP mieściła się w gmachu starostwa przy ulicy 3 Maja. Anastazy Murawski i jego żona Waleria mieli 7 dzieci. Mieszkali we własnym domu przy ulicy Strzeleckiej 15, a potem przenieśli się na Kościuszki 17. Anastazy Murawski został aresztowany w kwietniu 1940 roku i osadzony w obozie Dachau. Dachau był pierwszym obozem koncentracyjnym założonym w 1933 roku. Obóz Dachau był położony w odległości około 10 km od Monachium, czyli w Bawarii w Niemczech. Rodzina Murawskich otrzymała z obozu Dachau dwa listy. Cenzura obozowa nie korzystała z tłumaczy. Niemcy obawiali się, że tłumacze mogą przemycić jakieś krytyczne, powiedzmy, wiadomości o obozie. Dla rodziny każdy taki list, nawet zawierający ogólniki, był bezcenny, żywy znak życia, a także był wiarygodny, bo pisany ręką więźnia, ręką bliskiego, który przebywał w obozie. Anastazy Murawski został zgładzony w Dachau w 1941 roku. Rodzina otrzymała Todesurkunde, czyli akt zgonu, a po pewnym czasie urzędowe pismo z komendantury obozu Dachau. Komendantura zawiadamia, że osobiste

Liczne drobiazgi więźnia Anastazego Murawskiego zostały przesłane do Staatspolizeidanzig, czyli do Policji Państwowej w Gdańsku. Co za troska o drobne rzeczy po więźniu, którego przedtem zgładzono. Dachau było znane z tego, ten obóz był znany z tego, że tam więziono wielu księży z całej Europy. W Dachau zginął biskup włocławski Michał Kozal. W obozie w Dachau przebywał proboszcz wejherowskiej Fary, czyli parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Po opowieści o panu Anastazym Murawskim staje się jasne i bardziej zrozumiałe, dlaczego aresztowano dwie jego córki, Hildegardę i Franciszkę, młode kobiety, młodziutkie, które nie zajmowały się polityką i nikomu nie wadziły, ale pochodziły z rodziny działacza PZZ, czyli Polskiego Związku Zachodniego. Pochodziły z patriotycznej rodziny, która odmówiła podpisania Volksliste, czyli niemieckiej listy narodowej. I dlatego znalazły się w obozie w Ravensbrück. Pracowały obie najpierw przy kopaniu rowów, a potem w fabryce amunicji, czyli obie pracowały w Außenkommando, czyli w grupie roboczej, która wychodziła na zewnątrz, poza bramę obozu. Szły do pracy w kolumnie marszowej pod ścisłym nadzorem. Te kobiety, które były zatrudnione w fabryce amunicji, miały zawiązane oczy. Chodziło o to, aby nie zorientowały się, gdzie położony jest tak strategiczny obiekt jak fabryka amunicji czy fabryka części do karabinów maszynowych i inne militarne, że tak powiem, fabryki i przedsiębiorstwa. Kiedy szły z opaskami na oczach, często się potykały i wtedy wachmanki nadzorczynie biły je i lżyły. Potem obie siostry pracowały już wewnątrz obozu, pani Hildegarda w ogrodnictwie, a pani Franciszka w kuchni. Na szczęście obie przeżyły obóz, wróciły do Wejherowa. Ja miałam taką przygodę z panią Hildką. Któregoś roku latem idę ulicą Kościuszki, spotykam panią Hildkę, witamy się. Ona patrzy na mnie i nagle taki twarz tak zastyga, jakby przelękniona. Ja mówię, pani Hildko, co się stało? A ona na to zdenerwowana, musiała pani włożyć tę sukienkę? Ja się zreflektowałam, że mam na sobie suknię w biało-modre paski. Ta suknia z pewnego oddalenia wyglądała jak pasiak z obozu koncentracyjnego, z czego sobie nie zdawałam sprawy. I pani Hildegarda powiada, pani Reniu, jak panią zobaczyłam z daleka, to wszystko we mnie w ułamku sekundy odżyło. Cała gehenna obozowa, bo ta suknia wygląda jak pasiak. No, było nam obu bardzo przykro, ale to świadczy o tym, jak głęboko tamte przeżycia w nich tkwiły. I proszę Państwa, na zakończenie opowieści o więźniarkach Ravensbrück jeszcze króciutko chciałam wspomnieć o Aleksandrze Hrabkowskiej z Wejherowa. Była rodowitą warszawianką. Jej mąż Franciszek Hrabkowski prowadził własną stolarnię przy ulicy Mickiewicza. Należał do Polskiego Związku Zachodniego. Został aresztowany, osadzony w więzieniu wejherowskim, a potem rozstrzelany w Piaśnicy. Jego żona, wspomniana już Aleksandra, napisała list do Hitlera. W tym liście zapytała, gdzie jest jej mąż i za co został aresztowany. Dzisiaj wydaje się

to naiwnością pisanie listu do Hitlera, ale wtedy jeszcze nie wszyscy wiedzieli na początku wojny, co to znaczy hitleryzm. List został zarekwirowany na wejherowskiej niemieckiej poczcie i przekazany do, czy na Gestapo Stelle, do siedziby Gestapo, która mieściła się w willi doktora Panka przy dzisiejszej ulicy Ofiar Piaśnicy 6. Szef Gestapo, Hans Zyn, po otrzymaniu tego listu kazał panią Hrabkowską aresztować. Uważał, że to jest bezczelność pisać do wielkiego wodza, zaprzątać mu głowę i lekceważyć rozporządzenia miejscowych władz hitlerowskich. Pani Hrabkowska za napisanie tego listu została uwięziona na 5 lat w Ravensbrück. Wróciła z obozu. Dzisiaj już nie żyje. Jej mąż, powtórzę, Franciszek Hrabkowski, zginął w Piaśnicy. Ona przebywała, była osadzona na 5 lat w Ravensbrück. Jej szwager, Theodor, był więźniem obozu Sachsenhausen, Oranienburg. I o tej historii wojennej rodziny Hrabkowskich opowiedziała mi ostatnio ich krewna, pani Ludwika Hrabkowska. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
7: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama. Słuchajcie radia Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Zidci, siachre i bijateka łejaja. Ciziem dobrze sałogłescum niedze kłebietamy, ty zacionem tyś płemału wzerad zaziedamy. Cisiu kaleso za hajndlem, jak za mniodem pszczołę, i łebe szle w sieści hecie, chliwe i stodołe. Jeden kupił wyprawiony skóreć cię z węgłerza, drudzik zes tam łusia chrowył ciorny smuziek z tchórza. Trzecy pełen mniech wluk klatów, czwarty lesą skóra, a to wsiadko bez pitani wrzucę na fura. Kłeźdy nabył, co z dobrygłe. Jedna le biedota, kuintantowa, co musiała skóreczką łetkweta. Ciej Dąbrowską i córcie włeknie łebociele, więc i u niech są zapitać wreszce łedwoziele. Jeden z pitu są bez łekno. Niwa, piękny panie, czy tu czasem są łwaju jaja na przedani? Gwes, łedrzekła na to pani, jej mum bardzo wiele. Zarybanną leciekej taką syćk przyje cele. Płeśła chutkę do kłemuere, łetworzyła skrzynka i przyniesła wnet ze sobą jej pełniuśką tynka. Ciej łyzrzałe ziede jaja, zaryw mniech je chabas, bo je chcałe co uważyć sobie ta na siabas. Płetim pani gospodyni dobrze zapłacełe i na sanie mniech z jajamy łestruźnie włozięłe. Tery ciej nie miałe płeco dłuzi we wse ciekac, chcałe jeno jak no prandzy skanczy na łymekac. Mnie prosełe tele, ziem są nie mógł im łebegnac, więc ziem musił są nareszce z druchamy pożegnac. Bardzo grzecznie ziem sarostu z bracą szlachtą, ale i z białkama ziesmy wej są ciule pożegnale. Ju nie było czasu zwlekac, ani wiele gadac, lekozołem moim ziedom drist na sanie sadac, więc wskakają, ale rety. Jeden ze cichaja, łysot lupa prosto na mniech, gdzeno było jaja. Te są zare na samuśką brejka rozmuździełe, bo ja on całym swoim celściem przegniótł cały sełe. Bez wsześciuchny dure triścią z mniecha gąsty flukse, tymi mocno sa nie bero kściapu w telebukse. Bartek, by to znowu jego nieścieżce spłytkało, płycił stankac, choć doch nigdze jego nie bolało. Wstaje, klnie sa na młezie sia i wsieści proroci, ślad lachta lesa głosno smnieje i chwito zabłeci. Tere ziede pana Bartka na egzamin bierzą. Ciemu płegniut im tak drogą siabasną wiecierzą. Zacinają jego dusec, mniechamy obkładac. Tak głębise łumęciele się mógł ledwie gadac. Wsieści razem bez litosce biją głele panko. Bartek już są niełebgunio, leziałosnie stank.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopke.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morze. Już 14.

0: 28 sierpnia w Słupsku. Czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.

0: słuchać radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
5: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.

kuńc, strzyska zwierzę zale na usce łetwarto. Wchydy pun łości w muce i z głową zadzartą. Nie wito saj myla za stoła niebiezie. Bły łejści występuje w nowym charakterze marszyłka dwueru. Kreciew mu na znak urzędu i nu krekwią płesobną jak mister łebrzandu wskazuje w siedcim place i głescy łysydzy. Nyprzód, jak łany pierwszy województwa władza, nen podkłe mozi marszyłk w zuł miejsci zaściedni. Ze słoniowym płeraącia krzesło aksamitni. Sprzed i na prawo stronie generał Dąbrowski, zlewi sadnu Kniazewicz, Pac i Mała Chłewści. Wśród nich podkłemo zieny, dali inni panie, oficerowie, pańce, szlachta i zemianie, do te chłopi i białci, płetmana płe pyzie, zdiwają płeziątka tam, gdzie łejści w skyrze. Pozandza ciej skłonił sa, wypuścił bisada. Łyd na podwóźm gburów częstowy gromada, jak zebrał ich za stoła, na dwa staje dłudzim, subsadną w jednym kuńcu, a plebun w dredzim. Tadeusz i Zofiję do stołu nie sedle, ugostywele gburów, przechłodzeni miedle. Starodywny był zwyczaj, że cudzece nowi na piersi uczce sami służele ledowi. Tymczasem głosce jest kuś dający w zale, zadzewieniem na wieldzi serwis płezyrale. Chterniguer równo drodzi kruść, jak i robłeta. Je pływiustka, że ksunzia radzewił serota, kyzyłnen sprzant na urząd w Wenecei zrobić i podług gwysnych planów płepłelsku łezdobic. Serwis później zabruny łebcia słojne z Szwedzci przysiedł, nie wiedzec jaką drogą, w dum szlachetci. Dys ze skrypce wejanty zajął westrzukt stoła, grumistim krąga na sztut kretnigłe kłeła. Serwis nen był na luni łec z płetku płebziedzi piankama i cekrama biłymi jak snidzi. Łydywył przeparadno krajobrysk zemłewi. W strzutku ciernił gromisti bur konfiturowi. Strona ma hecie, to wse jakby i dwerunci. Łekreti zamiast ćłodu cekrowimi piunci. Tamłe na zbierkach statci stoją dlyłe zdobę. Niewildzi spolceane wydanti, łysobe w płelścich strojach. Jak ja ci aktorze na scenie zdywały sam przedstawiać tam ja ci zdazieni. Gest ich w ścieśnym łykłysku farwę łosoblewi, le głosu im brakuje, w końcu ciej beziewi. Ceś przedstawiają, głosy pitale ciekawi, na to łejści podnosy kreciew i tak prawi. Tymczasem podawale kwernu z przedjedzeniem. Za moich wildzich młescech panów płezwalenim. Te łesobe chternych tu wizyta bez liku przedstawiają płeścigłe historia sejmiku. Uradę, welowaniu, triumfę i głezie. Sum ta scenu ju wezgodnu i państwu wełoża. Na prawo widzec leczni karno szlachte wele. Kwesno ich przed sejmika na myltech sprosele. Ciekły nakryty stoliczk, nikt głoscy nie sydzy. Stoją grebkama, kłeździ i grebka są urydzy. Zdrzeta, tam w kłeździ grebce stoi w strzutku człowiek. Chternygłe gamby i pen, spod zwigniątych płewiek, z nyremnych ranków widzec mówca coś tłumaci. I pylca łobiesniwu i na dłonia znaci. Ty mówce zmydliwają swoich kandydatów z różnym skutka, jak widzec z minę szlachty bratów. Prawda tam w dredzi grepie szlachta randu słucha. Nen rance zapas wsadził i przełożył ucho. Nen dłoń kwel ucha trzyma i miuśka wąs kręcy. Łęk wesno słowa zbiery i

składa w pomiący. Mówca jej ryt, bły widzy sus wyskuni łeni. Gładzy cesień, bły kryści ich ju mówce sieni. Le za to w trzecim karnie dzieje są inaci.

są na Stuttbika. Tebe jest rzekł, że mywca pochwyci za rodzi. Ty sygajo po siable, ty tam muszle w nodzi. Jeden midze grybkama szlachcec cechy stoi. Widzec, że chłop bezpartny na myslu sa, błej. Kojemu dać kriska? Nie wi. I sum z sobą w biutce pity losu. Zniósł ramce, wetknął w juldzi pylce, zmrużył łecie. Łed nokca do nokca, łed miezi widzec, że kriska swoją kabale pływiezi. Źle pylce trafił sa dy afirmatywa, a źle ni ucileju rzuci negatywa. Na lewi dredzi łybrysk, reflektyż klisztoru, łybrycony na zala szlachet cigłe zbioru. Starsi rygu na ływkach sedzu, młodsi stoju i ciekawi przez głowę we strutku zdzierają. Na strutku marszułk stoi, bazun w ramce trzymu, liczy kłygle, szlachta je zazyry łocima. Decht wytrzasnął ostatniu. Zwiżny ramce wznosił, imiono obronnigłe urzędnika głosił. Jeden szlachcec na zgłeda powsiedniu nie zwyży. Z drzwi wetknął głowa łyk na skuchni reflektyzia. Z drzwi jak łecie wysadził. Jak płodzeru śmiało gambał odemknął, jakby chcył zjeść i zbacało. Letkłe zgłednąc, że szlachcec nę zawołał weto. Zrzeta jak zanuł chutką do zwadę podnitu, wcisku sam w zwirze urma, gwesno idą w kuchnia. Do stele siable gwesno krwawi bój wybuchnie. Le tam, na korydorze, państwo mogą widzec tegłe sterigłe ksam, za co wornace idze. To przeur. Sanctissimum zwył tyzia wynosy, a knyp w kłomiszce zwłeni na strona prosy. Szlachta już siable chłewu, żegny są i klanky, a ksąd tam sałe brycy, dze eście bruń szczanky, jak i przyjdzie wnet wszystkich ucesi i zgłedzy. Ne, wanie pamiętyta tygłe, państwo młedzy, jak kwel nasi jarchuelni, szlachty samorządni, zbrojni, nie trzeba było policji i żudni. Bo kundka wiara kwitła, się nowele prawa. Była wolność spłeziątka i zdostunka sława. W innych krajach jak cieja, trzymu urząd drabów, policjantejów różnych, siandarów, kwęstabów. A ziele mieć leno bezpieczeństwa strzeże, żeby w tych krajach była wolność, nie uwierza. W nim zwłeni wróżk agydy was pod podkłomozi, panie łejści, niech was ta napóźni łedłezi swojej dziejunci, kłejo sejmik, to ciekawi, ale meg łedni, kłezie pun nosec, płetrawe.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomicznej premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana.

0: dostosowane do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź Atotu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. Atotu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: Słuchajcie radia Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
5: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
6: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios!
7: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
6: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
7: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
6: Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Reklama.
8: To był wielki pokaz siły. Defiladę w Warszawie oglądały tysiące widzów. Strzelanina na amerykańskiej uczelni tuż przed inauguracją roku. Polska pływaczka najszybsza w Europie na 50 metrów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Święto patriotyzmu i szansa na zobaczenie z bliska sił zbrojnych Wisłostradą. W Warszawie przeszła wczoraj uroczysta defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Mimo upału na trasie defilady zebrały się tłumy.
9: Co robi wrażenie? No to, że możemy świętować tak piękny dzień, jakim jest Dzień Wojska Polskiego. We mnie szczególny, ponieważ mój brat jest żołnierzem sił powietrznych, więc ja dzisiaj to widowisko na niebie oglądam z dużym wzruszeniem.
8: W defiladzie w powietrzu, na lądzie i na morzu brało udział ponad 10 tysięcy żołnierzy. 5 osób zostało rannych w strzelaninie na kampusie uniwersyteckim w stanie Virginia w USA. Stan jednej z rannych osób określono jako zagrażający życiu. Okoliczności zdarzenia są ustalane. Do strzelaniny doszło na krótko przed rozpoczęciem roku akademickiego w stanie

0: Virginia Uniwersytet. Tydzień temu otworzył dla studentów akademiki, a zajęcia mają się tam rozpocząć w poniedziałek. Wielu studentów właśnie ukończyło program dla rozpoczynających naukę na tej uczelni. Najwyższy pomnik maryjny w Europie został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku w miejscowości Konotopie w województwie kujawsko-pomorskim.
1: No robi wrażenie.
2: Tak. No wyższa niż nasz Chrystus ze Świebodzina.
3: Tak.
0: Pomnik ma ponad 55 metrów wysokości, natomiast na wysokości 15 metrów znajduje się teraz widokowy, który będzie dostępny dla zwiedzających. Gościem uroczystości poświęcenia nowej atrakcji był były prezydent Lech Wałęsa. Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna przy drodze krajowej nr 10. Na drodze między Szczecinem a Warszawą inicjatorami, fundatorami pomnika jest para biznesmenów Grażyna i Roman Karkosikowie, którzy tłumaczą, że jest to ich wotum wdzięczności za powrót do zdrowia i życia. Katarzyna Wasik, złotą medalistką na 50 metrów stylem dowolnym pływackich mistrzostw Europy w Paryżu. Polka czasem 23 sekundy i 84 setne ustanowiła nowy rekord Polski. Poprzedni również należał do Wasik i był gorszy o 11 setnych sekundy. To drugi medal biało-czerwonych w Paryżu. W środę brązowy na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Dziś pogoda już się zmieni. Na południowym wschodzie Polski jeszcze sporo słońca. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie nawet z gradem. A na termometrach od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i 34 na południu Polski.
4: Norda.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia.

0: Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl. Reklama.
1: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
2: 12 kroków Rafała. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga. 12 kroków anonimowych alkoholików. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
3: Sandrę zobaczyłem przez okno, kiedy się krzywa. Miał takie narodowo pofarbowane włosy. Zszedłem na dół, z trzeciego piętra, mieszkałem w trzecim piętrze na klatkę. Czekałem, aż będzie szła i stałem z kolegą. I ona tak wyszła za zakrętą chodnikiem i mówię, kurczę, taką dziewczynę to chciałbym mieć, żeby była moją żoną. Kiedy zszedłem paru i ona tam była, zaprosiłem ją tam później na jakieś spotkanie i ona się zgodziła.
4: Znaczy wtedy nie wiedziałam, że jeszcze Rafał jest tak uzależniony i w ogóle miałam tak z tyłu głowy to, żebym tylko w tą rodzinę nie wchodziła, ale mam go kochać, ale w tą rodzinę mam nie wchodzić. I ja bym, to było tak silne, że ja po prostu, ale i tak zignorowałam, bo byłam strasznie za nim.
5: No i co, Rafał poznał żonę, miał 24 lata, ona przyszła do nas, jeszcze nie miała 18 lat. Okazuje się któregoś razu, że w ciąży. Urodziła się Sara, wszyscy na gromadce 48 metrów kwadratowych, córka i cała ta niezgoda. To było strasznie, jeszcze z takim właśnie jak mój mąż, takim człowiekiem, jego wszystko drażniło, nawet płacz dziecka. No, nikt nie miał tam dobrze, każdy był nieszczęśliwy.
3: Miałem taką też iluzję, że jak się ożenię, będziemy mieli dziecko, stworzę rodzinę, to właśnie ustatkuję się, przestanę pić. Ale to było takie złudne myślenie, nic się takiego nie stało. Chodziłem do pracy, a po pracy chodziłem na piwo z kolegami, przyjeżdżałem wieczorem albo późno. Rano wstawałem i mnie nie było. Żona mi mówiła o problemach, mama coś tam mówiła, siostra, ojciec, harmider, kłótnie. Ja uciekłem całkowicie w ten alkohol i 5 lat to już był mój upadek, to już dosłowny. Miałem stany psychozy, 5 roku nie spałem. Wydawało mi się, że jak zasnę, to wypadnę, wyskoczę przez okno. Była straszna męczarnia, bo 5 roku nie spać tam po 15 minut. Budziłem się strasznymi lękami, wybiegałem na środek mieszkania. Patrzyłem, gdzie jestem, nie mogę sobie przypomnieć, jak mam na imię i kim jestem. Stałem, uspokajałem się, szedłem do łazienki, wracałem i pomału tak. No siedziałem z otwartymi oczami. W ogóle nie brałem pod uwagę, że to jest alkohol, nie? Że tak działa.
4: Próbowałem mu pomóc i chodził na terapię, przerwał, później znowu próbował. Ja już nie widziałam szans, jak on tak to wszystko funkcjonowało, żeby dalej z nim być.
3: Byłem na pierwszej terapii 5 miesięcy, a po tej terapii jak znowu zapiłem, no to piłem 2 razy więcej, żeby nadrobić ten stracony czas. Kłótnie z żoną doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Później skończyło się to rozwodem. I byłem na tym rozwodzie, wróciłem do domu, jakby spadłem jakiś stan katatoniczny na 3 dni. Położyłem się do łóżka i to łóżko mnie tak wciągnęło. Nic nie pamiętam dokładnie. 2005 rok to był. Zmarł wtedy papież Jan Paweł II, zmarł. Jeszcze włączyłem telewizor, ale na żadnym kanale nic nie było, praktycznie tylko o papieżu, że zmarł. Ja leżałem na tym łóżku, nie wiem, czy jadłem, czy chodziłem do łazienki. Naprawdę nie pamiętam. Tylko cytaty takie ciągle mi wchodziły w głowę, że zło trzeba zwalczać dobrem, Krakowia z Wisłą, kibice się pogodzili, że tamten wybaczył tamtemu i tak ciągle to mnie tak 3 dni tam słyszałem to, nie? Po 3 dniach dostałem jakiejś takiej siły, wstałem i mówię, wszystko trzeba to naprawiać, nie? To mówię, muszę odzyskać rodzinę, idę znowu na terapię. Pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem reklamówkę i mówię, trzeba się od rodziców wyprowadzić. Mam 28 lat, nic nie mam. Mam jeden plecak z reklamówką i wychodzę. I muszę jakoś stację, a mam pracę. Chodziłem na terapię, na pogłębioną. Na tej terapii zobaczyłem, że 5 lat nie byłem w ogóle ojcem. Zobaczyłem siebie jakby swojego ojca. Że jestem taki sam, jak nie gorszy. I to mnie tak zaczęło dotykać.

0: Tykać.
1: Krok siódmy. Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
0: Teściowa mi powiedziała, że Sandra płacze wieczorami. Nie wiem, czy mówiła prawdę, czy nie.
2: Bardzo lubiła Rafała. I ona zawsze za nim była i mówi, niech Rafał przyjdzie, i tylko tak po prostu mnie namawiała, żebym tylko z nim była, że ona widziała w nim tego dobrego człowieka.
0: Taka iskierka nadziei. I chodziłem do niej, chodziliśmy na spacery.
2: No i jakoś tak się zaczęło. Zaczęło spokojnie, powoli i wróciliśmy do siebie, wynajęliśmy sobie mieszkanie. Później kupiliśmy mieszkanie.
0: Z żoną znowu wzięliśmy ślub, żona mi jakby dała szansę. Kupiliśmy nowy samochód, Sandra otworzyła, pomogła mi sklep otworzyć. Miałem pracę.
2: Zaczęliśmy tak to, no jakoś tak to wszystko sobie układać. I tak pracowaliśmy nad sobą. Ja również oczywiście poszłam na psychoterapię, ale też widziałam, że on nie pije, że on się stara, że jego zachowanie jest inne.
0: Myślałem, że wszystko idzie tak ku dobremu, chociaż tak widzę, że nie miałem żadnej z nikim relacji takiej głębszej. W pracy strasznie chciałem, żeby było po mojemu. Ustawiałem tych ludzi w brygadzie. Jak nie było po mojemu, to się mściłem, po złości robiłem. Kiedyś mojemu brygadziście potrafiłem 6 miesięcy podkładać świnie, żeby go zdegradowali. I tak się stało, aż musiałem dopiąć swego. Chociaż odstawiłem alkohol, ale tam się wszystko w środku buzowało mnie. I musiałem tej ulgi znowu poczuć i znowu wypiłem.
2: Potrafił pić parę dni takie ciągi. Miałam dosyć, to wezwałam policję, to zabrali go na 24 godziny. Normalnie było mi tak źle, że mówię, z chęcią to bym się po prostu gdzieś zniknęłabym.
0: Znowu straciłem nadzieję, bo mówię, terapię, że byłem na dwóch terapiach. Nic mi to nie pomogło. Poszedłem na trzecią terapię.
1: Krok ósmy. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok dziewiąty. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
0: Z czwartego kroku do ósmego robię listę tym wszystkim, których skrzywdziłem w życiu. Mam tam listę 50 chyba osób. Tym, kto mogę i który Bóg mi stawia na drodze, to muszę być gotowy, tu gotowość, żeby prosić o przebaczenie, nawet pytać się, co mogę zrobić teraz. Okradłem kolegę kiedyś 200 zł. Piliśmy w piwnicy i było nas u niego, było nas trzech. Musiałem wychodzić, ukradłem mu te 200 zł. Później widziałem dopiero rano, się zorientowałem i było mi głupio i wstyd. Nie? Ja tak zawsze tak miałem poczucie tej winy, że mu wziąłem, ale się nie przyznałem. Jeszcze zrzuciłem na tego trzeciego, że to pewnie on. On miał 40 parę lat i zmarł. Do mnie dzwonił ten kolega i rozmawialiśmy, że ten, co był z nami, zmarł. Ja wtedy mogłem powiedzieć, ale jeszcze nie miałem odwagi. Później była jakaś druga sytuacja, że on w pracy do mnie podszedł, bo pracowaliśmy w samym zakładzie. Ktoś się krzątał, to nie. I za trzecim razem przyszedł do mojej żony, do Sandry, do sklepu z żoną swoją po sukienkę. I on zadzwonił do mnie, że jego żona wybiera sukienkę. I ja wtedy powiedziałem, nie? Że mu ukradłem, żeby to, jak chce tą sukienkę, no to ja mu oddam albo pieniądze, żeby on wybrał, czy chce pieniądze z odsetkami, czy... No ja powiedział, że ta sukienka to mu wystarczy, to za jakąś kwotę. No, ale właśnie później najpierw się zapytał, czy mnie Bóg nawiedził, czy jestem o zdrowych zmysłach. I to mi jeszcze chodzi za mną, boli mnie. Nie wiem, czy to chodzi o tą gotowość, czy brakuje mi odwagi. Modlę się o to. Kiedyś się napisałem córce Sarze, że cokolwiek by się w życiu nie stało u niej, jakiego by nie dokonała decyzji i wyboru, moje drzwi do serca są zawsze otwarte i będą. Ale nie miałem jeszcze odwagi właśnie, żeby i to powiedzieć i porozmawiać. Jeżeli ją kocham, to piszę jej, ale jakby boję się jej to powiedzieć. Boję się chyba tego odrzucenia, że ona mnie po prostu odrzuci. Chyba. Także jeszcze są rzeczy, których się boję. I mam tą rozmowę, ona nie jest tam u mnie odhaczona.
1: Krok tylko gdzieś

0: Piąty. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
1: Tak, jak się pytałeś, jak uciekałem od problemów, od bólu, od tego cierpienia, no to kiedyś wymyśliłem taki, jak nie widziałem sposobu już w terapiach, a byłem agnostykiem, no to tak jak uciekałem w alkohol, to będzie uciekałem w bieganie. No tak na tej samej zasadzie. I w niedzielę miałem treningi po 3-4 godziny. Potrafiłem pobiec 100 km w górach przez jeden dzień. Już takie miałem dystanse. Także można uciec w dużo rzeczy. Wszystko, co daje haj. Dlatego trzeba uważać, trzeba się rozwijać. Na dzień dzisiejszy wiem, że dostałem takie, że mam ograniczyć. Ograniczyłem. Dużo zwolniłem. Zwolniłem się z pracy w tamtym roku. Pomagam żonie. Zrobiłem przestrzeń właśnie dla innych ludzi, dla Boga, bo wokół mnie. Zwolniłem, że tam 3-4 godziny, dwie w ogrodzie robię. To mnie uspokaja. Odnalazłem jeszcze pasję, ogród, rośliny, sadzenie, patrzenie, jak to rośnie, wszystko. No zostawiłem sobie ten sport. No i dzisiaj to na 10 kilometrów miałem trzecie miejsce w biegu ulicznym. Trzeci byłem ostrudzianin. To było moje takie ciche marzenia, żeby właśnie stanąć na podium jako ostrudzianin. No dałem siebie wszystko. Mam też takiego trenera z Iławy, który mi tam plan układa. Bo też się powierzam, założyłem, że jak sam biegam, sam sobie układam, to nic mi nie wychodzi. Tak jak życie oddałem Bogu, tak że bieganie oddałem trenerowi. I wtedy mam sukcesy.
0: Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
1: Ja naprawdę jestem wdzięczny dzisiaj za to wszystko, co mam. Za każdy dzień, jak się rano budzę, otwieram oczy, to już po prostu mówię: Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi otworzyć oczy, że jestem. Obsesja picia mi minęła już. Nie mam jej do dzisiaj. Zanim ta obsesja mi nie minęła, ja miałem dużo przerw. 2 lata miałem właśnie jak na terapii. 2,5 roczne, półroczne. Jak sobie postanowiłem, to nie piję, bo mi było łatwo przestać, ale nie mogłem nigdy nie wrócić. 5 lat to będzie już. 5 lat bez obsesji. Ogólnie nie piję 5, a 3 bez obsesji. Mam takie marzenia właśnie. Pomagać innym. Mam służby w kościele, we wspólnocie. AA, biorę służby. Największym moją taką radością jest, jak widzieć, jak ktoś inny też zdrowy jest z tej choroby alkoholowej, jak ja mogę się temu przysłużyć. Nie ma chyba niczego piękniejszego, jak taki człowiek upadły, a widzieć, jak znajduje tego Boga i wzrasta i przekazuje to innym, innym i tak dalej, to światło idzie.
0: Krok 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
1: No mieszkam tu teraz w takim pięknym miejscu. Zajmuję się ogrodnictwem, ogrodem, drzewkami, pielęgnacją, porządkiem, placem. Kiedyś tak mówiłem, że w duchu chciałbym mieć taką, jak pracowałem tam w tym zakładzie, który nie lubiłem tej pracy, bo w chemii i przy budowie łodzi motorowych. Mówiłem: Boże, jak ja bym chciał być cieciem albo jakimś takim zwykłym tym. I dostałem to. Tu pilnuję porządku.
2: Miałam wcześniej momenty na pewno, że się bałam, ale teraz nie. I po prostu wiem, że my jesteśmy prowadzeni przez Boga, ja się nie muszę niczego bać. Spokój. Przyjmuję wszystko tak, jak jest.
1: Ojciec, no nie wiem, czy kiedyś będę dla niego taki wystarczająco co dobrym. Ja dzisiaj przebaczyłem swojemu ojcu i będziemy się widzieli niedługo. Też będziemy mieli okazję może porozmawiać. Bo to zawsze nie wiadomo, ile zostało tych dni, tak, do końca. I warto naprawiać relacje z każdym. Chciałem jeszcze powiedzieć tylko jedno, że wspaniale jest być, wiedzieć, że jest się wystarczającym, że zostało mi wszystko przebaczone. Nie wiem nawet, jakbym miał najwspanialszego ojca na świecie, to on i tak mi nie dałby 50% tego, co mi daje Bóg. ta świadomość

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
6: Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Kina Helios prezentują maratony Harry Potter. Dwie noce, 8 części filmu i niezapomniana przygoda na zakończenie wakacji. 27 sierpnia od Kamienia Filozoficznego do Czary Ognia. 29 sierpnia od Zakonu Feniksa, aż po obie części Insygnia Śmierci. Maratony Harry Potter w kinach Helios. Więcej na Helios.pl.
8: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.

0: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Reklama.
3: Tu i teraz. Przez całe lata żyłem licząc tylko na następny krok. Dzisiaj nigdy nie było dostatecznie dobre. Wszystko robiłem z myślą o następnym kroku, o kolejnym awansie, kolejnej podwyżce, nowym komputerze, nowym samochodzie. Zawsze obchodziło mnie to, co dopiero będzie. Nigdy to, co jest teraz. Ale uwierzyłem w Boga. Proszę, nie wyłączaj radia. Nie zamierzam opowiadać łzawych historii. Niemniej w moim życiu nastąpił przełom. Uderzyły mnie słowa Ewangelii, że Jezus przyszedł, abyśmy mogli żyć pełnią życia, życiem obfitym, spełnionym. To mnie skłoniło do myślenia. Nie można żyć pełnią życia, którego się dopiero oczekuje. Nie można żyć pełnią życia, jeśli nie docenia się tego, co jest teraz. Tu i teraz. Właśnie w tej chwili. Dzisiaj, a nie jutro. Choćby nawet wiatr z deszczem siekł po oczach. Teraźniejszość jest nam dana jako dar. Każdy oddech, każda chwila, każdy smak, zapach, każde doznanie. Z nich utkane jest nasze życie, włókno za włóknem. Możemy go doświadczać w każdej chwili, w jego pełni. Nie wiem, jak to jest z Tobą, ale mnie ta świadomość napełnia wdzięcznością.
4: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
5: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech, nie żyje 12 osób. Duże straty po nocnym pożarze skansenu w Sanoku. Supermecz we Wrocławiu nie zawiódł, zarówno pod względem publiczności, jak i tego, co działo się na murawie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaczynamy od tragicznych informacji z Węgier. Polski autokar miał wypadek, nie żyje 12 osób, a co najmniej 10 jest poważnie rannych. Do zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd wpadł do przydrożnego rowu. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie, będziemy je przekazywać. A teraz przenosimy się na Podkarpacie, gdzie w nocy spłonął kościół na terenie skansenu. To drewniany kościół świętego Mikołaja z XVII wieku. Ogień strawił budynek wraz z wyposażeniem, w tym z zabytkowymi organami. Uszkodzone zostały również dwa znajdujące się w pobliżu budynki. Obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska. Skansen w Sanoku został zamknięty do odwołania. Na Pomorzu trwa dogaszanie pożaru zakładu gospodarowania odpadów w Chlewnicy. Pożar został opanowany w nocy, ale akcja dogaszania może potrwać nawet kilka dni. Spaleniu uległy 4 hale i budynek biurowy. Dzięki historii Polska potrafi ocenić współczesne zagrożenie, przekonywał prezydent na wczorajszych obchodach Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Jak podkreślał Karol Nawrocki, w obliczu zagrożenia Polska i Polacy muszą być zjednoczeni, tak jak to miało miejsce w 1920 roku.
6: Rakieta nie będzie pytać, spadając, czy ktoś głosuje na jedną czy na drugą partię polityczną. Ten, co napada na granicy, żołnierza nie pyta o jego preferencje polityczne. Nie zapomnijmy, że jesteśmy jednym narodem, a jego bezpieczeństwo jest ważniejsze.

0: niż polityczne spory.
1: Karol Nawrocki podczas Święta Wojska Polskiego mówił o bohaterach Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, o wdzięczności, jaką Polska jest im winna. Zarówno publiczność, jak i piłkarze są zadowoleni z rozegranego supermeczu we Wrocławiu. W starciu Manchesteru United i Milanu triumfował włoski klub 4-2. Zawodnicy grali przed kompletem 40-tysięcznej publiczności, która wypełniła Tarczyńskie Arena. Spotkanie prowadził nasz najlepszy polski arbiter Szymon Marciniak. Najsłoneczniej dziś będzie na południowym wschodzie kraju, a na pozostałym obszarze Polski już powoli będzie się chmurzyć. Chłodny front napływa od północnego zachodu i stamtąd właśnie napłynie przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach dziś od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni jeszcze w centrum i 34 na południu.
2: Radia Norda FM.

0: O mój Boże. Popularność reality show nie słabnie. Oczywiście, pomimo nazwy, programy te nie przedstawiają wiernie rzeczywistości. Mimo to wciąż przyciągają widzów. Na pewno kojarzysz programy o metamorfozach pokojów, ogrodów czy domów przeprowadzonych w ciągu jednego weekendu bez wiedzy właściciela. Później ci właściciele wracają, a skierowane na nich kamery rejestrują ich reakcje. I jak brzmi ta reakcja w 9 przypadkach na 10? O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! A to wszystko z powodu pokoju albo ogrodu. O mój Boże! Łamie mi to serce, kiedy o tym myślę. Gdybyście tylko wiedzieli, co mówicie. Gdybyście tylko wiedzieli, że kiedy wypowiadamy te słowa, powtarzamy słowa samego Boga. Jezus, umierając na krzyżu za Ciebie i za mnie, wykrzyknął: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I kiedy Ty i ja zwracamy się tymi słowami do Boga, poruszają Go one tak głęboko, że nie da się tego opisać, co On wtedy czuje. O mój Boże! Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
5: Reklama.

Czy to działa? Przez lata traktowałem całe to chrześcijaństwo jak coś, co jest grubymi nićmi szyte. No bo wystarczy spojrzeć na te wielkie katedry, organy, szaty, kwiecisty język. Co to ma wspólnego z życiem zwykłych ludzi? Owszem, ceremonie są piękne, ale ceremonie to nie codzienność. Tu obowiązuje prawo dżungli i byt określa świadomość. Nie owijajmy w bawełnę. Święty Franciszek z Asyżu, Albert Schweitzer czy Matka Teresa z Kalkuty to wyjątki od reguły. Gdybym miał potraktować chrześcijaństwo serio, to musiałbym zrezygnować z paru trików i nawyków. Ale musiałbym mieć pewność, że

0: mówiąc trywialnie, gra jest warta świeczki. Od tamtych rozważań minęło kilkanaście lat. Nie zamierzam używać wielkich słów, ale przekonałem się, że to działa. Wiem jednak, że taką decyzję każdy musi podjąć samodzielnie. A w dodatku, jak to ujął poeta, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Nie marnuj swojego życia. Znajdź, sprawdź, doświadcz i przeżyj to sam.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Reklama.

0: niewyobrażalne. 100 lat temu lot samolotem był czymś niewyobrażalnym. Dziś możesz razem z setkami innych osób przelecieć z Warszawy do Toronto w mniej niż 10 godzin. Kiedyś pokonanie tego dystansu zajmowało kilka tygodni. 70 lat temu przeszczepy serca były niewyobrażalne. Dziś tysiące biorców narządów prowadzi normalne życie. 30 lat temu niewyobrażalny był wszechobecny wpływ internetu. Dzisiaj to niezastąpione narzędzie komunikacji, pozyskiwania informacji i prowadzenia biznesu dla setek milionów ludzi. Dziś dla wielu sama myśl o Jezusie, o niebie i piekle jest niewyobrażalna. Ale rzeczy niewyobrażalne dzieją się cały czas. 2000 lat temu na krzyżu, na wzgórzu zwanym Golgotą, Bóg wypisał wiadomość krwią swojego Syna. Brzmi ona: powrócę. To, co stało się na tym krzyżu, było dla Ciebie. Dlaczego do mnie nie dołączysz? Dlaczego mi nie ufasz? Pragnę być z Tobą przez całą wieczność. Podpisano: Jezus. Henryk Dedo, kropla wieczności.
1: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni: Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego

0: dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
4: Reklama.

0: Nie kuśmy krokodyla. Nasi znajomi wybrali się w podróż poślubną na tropikalną wyspę. Było słonecznie, gorąco i kolorowo. Pierwszego dnia poszli o zachodzie słońca na romantyczny spacer brzegiem morza. Piękny nastrój mąciła im tylko świadomość, że w tej strefie klimatycznej żyją krokodyle. Znajomy z pewną nonszalancją założył jednak, że gdyby żyły one na tej właśnie wyspie, to z pewnością na plaży dla turystów znaleziono by znaki ostrzegawcze. Jak u nas, uwaga, kozice, tak tam, uwaga, krokodyle. Nazajutrz dowiedział się od tubylców, że krokodyle tam są i że bardzo lubią tę plażę. Idąc przez życie, mijamy całe mnóstwo krokodyli. Strach przed nimi mógłby nas sparaliżować, odebrać nam radość życia. Nie zachęcam nikogo, by zaczął kusić los. Sam też robić tego nie zamierzam. Jednak gdy napotykam na coś, nad czym nie mam kontroli, biorę Boga za słowo. On powiedział: ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię moje. To proste i działa.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
3: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
2: W wakacyjnej Nordzie na Fali codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.

0: Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
0: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
0: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
0: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
2: Reklama.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. 12 osób nie żyje, co najmniej 20 zostało rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak ustalili nasi reporterzy, 7 osób jest w ciężkim stanie. Wiadomo, że autokarem podróżowało 57 pasażerów i 2 kierowców. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Szymon Kępka. Szymon, powiedz, co jeszcze wiadomo?
10: Jak się dowiedziałem, to był autokar, który wiózł turystów z pielgrzymki. Pojazd wjechał do rowu na autostradzie M3 kilka minut po godzinie 1 w nocy. Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Mezo Keresztes we wschodniej części Węgier. Według węgierskiej policji kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął za kierownicą, został zatrzymany przez policję.
9: Informację o wypadku potwierdził premier Węgier Peter Modzior, który złożył kondolencje rodzinom ofiar tego wypadku. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Skansenie w Sanoku. W nocy na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego ogień strawił drewniany kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja wraz z wyposażeniem. Uszkodzone zostały również 2 znajdujące się w pobliżu budynki. Jak podało muzeum, w związku z pożarem Skansen został zamknięty do odwołania. Nie odbędą się tam także zaplanowane na dziś wydarzenia Giełda Staroci na galicyjskim rynku oraz sarmacki jarmark artystyczny. Dziś w Warszawie na Stadionie Narodowym wystąpi wieczorem Andrea Bocelli. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się w ciągu dnia ze zmianami w ruchu na warszawskiej Saskiej Kępie i w rejonie stadionu. Z powodu remontu torowiska na wiadukcie Mostu Poniatowskiego na koncert nie będzie można dojechać z centrum tramwajami. Lepiej wybrać metro lub pociągi szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich, które zatrzymują się na przystanku PKP Warszawa Stadion. Emeryci dostaną dodatkowe świadczenie już we wrześniu. ZUS wypłaci im 14 emerytury automatycznie tego samego dnia, co podstawowe świadczenie. Nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek wyniesie blisko 2000 zł brutto. Do 34 stopni dziś na południu, do 30 w centrum i 24 na Pomorzu. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze Polski już większe zachmurzenie, do tego przelotny deszcz i burze, lokalnie nawet z gradem.
2: Norda.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
5: Kobiety, w spotkaniach z koleżankami nie chodzi tylko o to, żeby gadać, plotkować i pić kawę. Czasem warto coś wspólnie przeżyć. Razem się wzruszyć, popłakać ze śmiechu i doświadczyć wielkich emocji. Zapraszamy na Kino Kobiet do Kin Helios. Zabierz przyjaciółki, mamę i siostrę i wygrywaj nagrody. Szczegóły na helios.pl.
0: Reklama.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Por Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązania.

0: zalanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
3: Reklama.

0: Słuchajcie radia, radia Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach albo nie

0: Zależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
4: Reklama.
5: 12 turystów nie żyje, 7 walczy o życie po wypadku na Węgrzech. Rosja zaatakowała w nocy Kijów i inne ukraińskie miasta. Pierwsze zwycięstwo Maji Chwalińskiej w meczu turnieju rangi 1000. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwa walka o życie polskich turystów rannych w wypadku na Węgrzech. Autokar z pielgrzymami z Medjugorje wpadł do rowu. 12 osób nie żyje, 7 walczy o życie, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
6: 7 kolejnych walczy o życie w szpitalach, są w stanie ciężkim lub krytycznym. Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia.
5: Służby konsularne i MSZ informują bliskich. Wiadomo, że w wypadku brał udział autokar z Jasła. Pielgrzymi byli z Podkarpacia. Kondolencje na swoich profilach społecznościowych zamieścili prezydent i premier Polski. Wcześniej kondolencje złożył także premier Węgier. Pojazd w środku nocy wjechał do rowu na autostradzie M3. Przyczyny nie są jeszcze znane. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Kijów i inne miasta zostały zaatakowane rosyjskimi rakietami balistycznymi i dronami uderzeniowymi. Ukraińskie bezzałogowce pojawiły się za to nad Moskwą. Po obu stronach są zabici i ranni, o czym Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Burmistrz Kijowa Witalij Kliczko poinformował o 3 pożarach wywołanych upadkiem szczątków zestrzelonych rosyjskich dronów. Zapaliły się 2 budynki, spłonęło też kilka zaparkowanych w pobliżu samochodów. Ale ukraińska stolica nie była jedynym celem nocnego rosyjskiego uderzenia. Zaatakowane zostały także inne miasta – Kremeńczuk, Kamieńskie i Krzywy Róg w obwodzie dniepropetrowskim. Łącznie zginęło 5 osób, a ponad 30 zostały ranne.
5: Z kolei burmistrz Moskwy napisał o nalocie 600 ukraińskich dronów, przy czym większość została przez Rosjan przechwycona przed dotarciem do stołecznego regionu. Jeden bezzałogowiec wleciał za to w rumuńską przestrzeń powietrzną, po czym został trafiony i uziemiony przez pilota hiszpańskiego myśliwca uczestniczącego w misji NATO w Rumunii. Strażacy nadal monitorują pogorzelisko nad Popradzkim Stawem w Tatrach Słowackich. Po wczorajszym pożarze lasu Popradzki Staw znajduje się w dolnej części Doliny Złomisk, będącej odnogą Doliny Mięguszowieckiej. To popularny cel wycieczek, odwiedzany także przez licznych turystów z Polski. Rozstawiona z numerem 19 Maja Chwalińska wygrała z Hiszpanką Christiną Buxą i awansowała do trzeciej rundy turnieju rangi 1000 na twardych kortach w Cincinnati. To pierwsze wygrane spotkanie w karierze 24-letniej Polki w zawodach tej rangi. Dziś również od drugiej rundy do gry przystępuje broniąca tytułu Iga Świątek, która wieczorem zmierzy się z kolumbijską kwalifikantką Emiliano Arango. Już w pierwszej rundzie odpadła natomiast Magdalena. Dziś bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 21 do 24 stopni na Pomorzu, do 30 stopni w centrum i do 34 na południu. Najchłodniej dziś nad samym morzem, do 21.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dobrze jest się dzielić.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
7: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
0: Reklama.

0: Let me out.
1: Reklama.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający

0: Dźwięk to sygnały alarmowe. Pleśń na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj! Niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom. Reklama.
1: Działa już infolinia po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Trudny weekend dla turystów i toprowców z powodu upału i tłumów. Resort zdrowia zwiększył limit miejsc na studiach lekarskich. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło w nim 12 osób, 7 jest w stanie ciężkim. Podróżujący Polacy to pielgrzymi z Podkarpacia wracający z sanktuarium w Meczugorje. O czym więcej Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Autokar, którym jechało 57 pasażerów i dwóch kierowców, jadąc w nocy autostradą, zjechał na prostym odcinku drogi do rowu i przewrócił się. Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji, kierowca prawdopodobnie zasnął. Służby konsularne są na miejscu, zapewnia rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
3: Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na placówce na Węgrzech. Działa również specjalny numer dla osób, które niepokoją się o swoich bliskich.
2: Kondolencje rodzinom ofiar złożył już prezydent, premier i ministrowie, szef MSZ-u oraz infrastruktury Dariusz Klimczak, który jednocześnie zapowiedział, że zlecił już kontrolę przewoźnika, którego autobus uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech.
1: Kierowca podejrzewany przez węgierską policję o zaśnięcie za kierownicą został zatrzymany. Wypadek przeżył także drugi kierowca tego autokaru. Aż 13 razy interweniowali minionej nocy ratownicy Topr w Tatrach, a podczas całej minionej doby blisko 30 razy nie udało się uratować życia turysty, u którego doszło do zatrzymania krążenia podczas zejścia z nadmorskiego oka nad Czarny Staw pod Rysami. Dziś nad ranem ten turysta zmarł. W Tatrach panuje obecnie upał i bardzo duży ruch turystyczny. Pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki turystów oczekujących na wejście. Między innymi na Giewont i Rysy, ratownicy apelują o ostrożność, dostosowanie trasy do własnych możliwości i rozwagę podczas górskich wędrówek. Będzie więcej miejsc na studiach lekarskich w nowym roku akademickim. Resort zdrowia zgodził się z propozycjami Ministerstwa Nauki i zwiększył limity na kilku uczelniach. Ma to związek z brakami na niektórych specjalizacjach. Po 15 dodatkowych miejsc dostały uczelnie w Nowym Sączu, w Nowym Targu oraz w Siedlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy. Za 30 lat może ich być 300 tysięcy. Dlatego w kolejnych latach ministerstwo planuje ograniczyć otwieranie nowych kierunków medycznych i skupić się na promocji deficytowych specjalizacji. Dziś gorąco, szczególnie na południu, do 34 stopni. W centrum też ciepło, do 30 stopni. Najchłodniej na północy, na Pomorzu od 21 do 24 stopni, a nad samym morzem od 19 do 21. Na południowym wschodzie dziś najwięcej słońca, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami możliwe przelotne opady deszczu.
4: Norda.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj.

0: Szukaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.
5: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 27 do 44.
1: Żołnierze gubernatora wzięli wtedy Jezusa na dziedziniec pałacu i sprowadzili tam całą kohortę. Rozebrali go i zarzucili mu na ramiona czerwony płaszcz. Spletli wieniec cierniowy, wcisnęli mu na głowę, a do prawej ręki włożyli trzcinę. Potem padali przed nim na kolana i śmiali się i szydzili. Witaj nam, królu Żydów! Pluli na niego i trzciną bili po głowie. Gdy się już dość naśmiali, zdjęli z niego płaszcz, ubrali w jego własną szatę i poprowadzili na ukrzyżowanie. Wychodząc z miasta, spotkali mieszkańca Cyrenajki, Szymona. Dali mu rozkaz, żeby niósł jego krzyż. Po przyjściu na miejsce straceń, zwanego Lgotą, co znaczy czaszka, podali mu wino zaprawione goryczą, ale skosztował i nie chciał wypić. Gdy go przybili do krzyża, zaczęli losować, komu przypadną jego szaty. Potem usiedli i pilnowali go. A nad jego głową przybili napis z uzasadnieniem wyroku. To jest Jezus, król Żydów. Powieszono też na krzyżach dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Przychodnie rzucali przekleństwa i wyśmiewali się z niego i drwili. Hej, ty, co burzysz świątynię i w trzy dni stawiasz na nowo, ratuj się. Jeśli jesteś synem Boga, to zejdź z krzyża. Arcykapłani, znawcy prawa i członkowie rady także kpili z niego. Patrzcie, ratował innych, a siebie uratować nie może. I któż to ma być, król Izraela? Niech zejdzie z krzyża, to mu uwierzymy. Zaufał Bogu, to niech go Bóg ratuje, o ile zechce. Mówił przecież, że jest synem Boga. Tak samo urągali mu skazańcy, którzy obok zawiśli na krzyżach.

Rzadko tyle cierpienia spada na jednego człowieka w ostatnich godzinach jego życia, jak to stało się w życiu Jezusa. Trudno byłoby najbardziej dzikim plemionom słynącym z wyrafinowanego okrucieństwa poddać wroga gorszym torturom niż te, które spadły na Jezusa. On miał prawdziwe ludzkie ciało, dokładnie takie jak nasze. Tak samo wrażliwe, tak samo podatne na zranienia i tak samo odczuwające intensywny ból. W tym momencie Jezus miał już za sobą bezsenną noc. Został zabrany z ogrodu Getsemane przed Radę Żydowską, a stamtąd został doprowadzony przed Piłata. Dwa razy stanął przed sądem i dwa razy został niesprawiedliwie, bezpodstawnie skazany. Był biczowany i bity trzciną po głowie, na której znajdowała się korona cierniowa. Teraz został wydany rzymskim żołnierzom, ludziom, którzy byli bez wątpienia ekspertami w okrucieństwie i nie powinniśmy podejrzewać ich o najmniejsze odruchy współczucia. Ci okrutni ludzie od razu wzięli się do dzieła. Sprowadzili tam całą kohortę, zdjęli z Jezusa szaty i szyderczo przyodziali go w czerwony płaszcz jako symbol władzy królewskiej. Upletli koronę ścierni i wyśmiewając się, włożyli mu ją na głowę, a następnie drwiąco kłaniali mu się, jakby był tylko fałszywym królem. Pluli na niego, bili go po głowie. W końcu oblekli go w jego szaty i zaprowadzili na miejsce zwane Golgotą, gdzie ukrzyżowali go między dwoma złoczyńcami. Zapis historyczny sucho stwierdza: Chrystus umarł.

Ale czym było ukrzyżowanie? Osobę ukrzyżowaną kładziono na plecach na drewnianej belce. Blisko jednego końca przybita była druga, krótsza belka. Mógł być też użyty pień drzewa z gałęziami. Ręce krzyżowanego były rozpościerane na krzyż i przybijane gwoźdźmi do drewna. Gdy całe ciało było przymocowane do krzyża, podnoszono go i wbijano w ziemię. Nieszczęśnik wisiał na nim, dopóki ból i wyczerpanie nie zakończyły jego życia. Skazaniec umierał powoli, ponieważ żadna istotna dla podtrzymywania funkcji życiowych część ciała nie była uszkodzona. Często skazaniec próbował unosić się na swoich przebitych gwoździami nogach, aby zaczerpnąć więcej powietrza i tak powoli, w strasznych męczarniach, konał czasami przez kilkanaście godzin. Tak wyglądała śmierć na krzyżu. To potworne cierpienie było znoszone przez Jezusa bez sprzeciwu. Ani jedno złe słowo nie padło z Jego ust w czasie tych straszliwych godzin konania. Był doskonały w śmierci, tak jak był doskonały w życiu. Cierpiał nie z powodu swoich grzechów, ale naszych. W tym cierpieniu był naszym zastępcą. Pismo powiada, że Chrystus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Że On za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Że Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Że On stał się za nas przekleństwem zakonu. Że Chrystus został ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Że On był zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Że Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich.

Pamiętajmy o tych przytoczonych fragmentach Pisma. To są kamienie węgielne, najważniejsze podstawy Ewangelii. Nie zadowalajmy się niejasnym, mglistym przekonaniem, że cierpienia Chrystusa na krzyżu były zastępcze. To nie niesie ze sobą wielkich, głębokich treści. Mamy widzieć tę prawdę w każdej części Jego męki. Powinniśmy iść w naszych rozmyślaniach razem z Nim od sądu Piłata do chwili Jego śmierci. Mamy widzieć Go jako naszego zastępcę, naszego reprezentanta, poręczyciela, pełnomocnika, boskiego przyjaciela, który dobrowolnie zdecydował się zająć nasze miejsce i dzięki swojej męce wyjednać nam zbawienie. Czy był biczowany? Tak, by Jego sińce mogły nas uleczyć. Czy został potępiony, mimo że nie był winny? Tak, byśmy my, choć winni, mogli zostać uniewinnieni przed Bogiem Ojcem. Czy miał koronę ścierni? Tak, byśmy my mogli nosić koronę życia. Czy był obdarty ze swoich szat? Tak, byśmy my mogli być przyodziani szatą Bożej Sprawiedliwości. Czy szydzono i wyśmiewano się z Niego? Tak, byśmy my mogli zostać uczczeni i błogosławieni. Czy został zaliczony do złoczyńców i zajął miejsce wśród przestępców? Tak, byśmy my mogli zostać uznani za niewinnych i usprawiedliwionych z wszelkich grzechów. Czy mówiono, że nie potrafi zbawić nawet samego siebie? Tak, nie uratował siebie, choć mógł to zrobić, ale zrobił to dlatego, by uratować innych, by uratować ciebie i mnie. Czy poniósł haniebną śmierć? Tak, zrobił to, byśmy my mogli żyć na wieki. Warto o tym wszystkim pamiętać. To grzech był przyczyną wszystkich cierpień Zbawiciela. To nasze grzechy uplotły Jego cierniową koronę. To nasze grzechy przebiły Jego ręce i stopy. Z powodu naszych grzechów przelana została Jego krew. Gdy myślimy o tym, co nasz grzech spowodował w życiu Jezusa, to z pewnością nie będzie on dla nas czymś atrakcyjnym. Oby obraz ukrzyżowanego Chrystusa był zawsze wymalowany w naszych sercach. Będzie on pobudzał nas do nienawiści, do grzechu, do popełniania zła i skłaniał nasze myśli do szczerej miłości do wszechmocnego Boga.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.

0: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
2: Reklama.

0: Na Bałtyckiej Fali.
1: Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pięcioro Polaków w ciężkim stanie, 12 nie żyje po wypadku na Węgrzech. W związku z wypadkiem jarmark w Gdańsku odwołuje część artystyczną. Mamy najnowszy ranking najlepszych miast do życia dla ludzi młodych. Kraków uwielbiany przez tę generację. Agnieszka Trojanowska, BIS. Są nowe informacje w sprawie polskiego autokaru na Węgrzech. W nocy pojazd wpadł do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 osób. W informacje przekazywane przez służby wsłuchuje się Szymon Kępka.
2: Najnowsze informacje mówią nie o 7, a o 5 osobach w ciężkim stanie. Andrzej Osiak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: 5 osób jest rzeczywiście w stanie zagrożenia. Lekarze na miejscu, wierzymy w to, robią wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy.
2: Łącznie autokarem podróżowało 57 osób i dwóch kierowców. Poszkodowani są w szpitalach w Miszkolcu, Egerze i Debreczynie. Wcześniej węgierskie media i policja informowały o zatrzymaniu kierowcy polskiego autokaru. MSZ tych informacji nie potwierdza. Autokar blisko godziny 1 w nocy zjechał do rowu. 12 osób zginęło w wyniku tego wypadku. Wiadomo, że to turyści z Podkarpacia. Celem wycieczki było sanktuarium w Medjugorje.
1: Polska ambasada w Budapeszcie uruchomiła infolinię w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W związku z wypadkiem w Gdańsku zapadła decyzja o odwołaniu części artystycznej i zamknięcia jarmarku Świętego Dominika. Stoiska handlowe oraz infrastruktura jarmarku pozostają otwarte do godziny 20. Dziś ostatni dzień tegorocznej edycji trójmiejskiej corocznej imprezy, w tym roku organizowanej po raz 766. Trwa obława na sprawcę postrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu, mówi sierżant Michał Wiśniowski z zespołu prasowego poznańskiej policji.
4: Trwają szeroko zakrojone poszukiwania spraw. Działania prowadzone są na lądzie, wodzie i z powietrza, przy użyciu m.in. dronów oraz psów tropiących. Równocześnie śledczy i technicy kryminalistyki zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia.
1: Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Ranna kobieta w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Sprawca najprawdopodobniej użył broni czarnoprochowej. Według lokalnych mediów poszukiwany mężczyzna jest byłym partnerem ofiary. Pokolenie Z, a więc młodzież i młodzi dorośli, uwielbiają spędzać czas w Krakowie. Stolica Małopolski znalazła się w światowej czołówce miast rankingu młodych ludzi, mówi socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Magdalena Klarenbach.
5: Kraków bardzo dobrze wypada w obszarach ważnych dla młodych, czyli życie nocne, możliwość poznawania ludzi, mobilność piesza.
1: Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Tokio. Najsłoneczniej dziś na południowym wschodzie kraju, na pozostałym obszarze trochę słońca, trochę chmur i możliwe cały czas przelotne opady deszczu, a nawet burze lokalnie z gradem. Najchłodniej dziś na Pomorzu od 21 do 24 stopni, w centrum do 30, na południu do 34.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach Nadwiślańskich wielkie widowisko Bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa. Poczuj historię. Zobacz ją na żywo. Gniew. Od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.

pytam jak żyjesz, więc czemu serce tak szybko bije? Ech, życie, życie, co z tego masz, że dwoje ludzi

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: się radia, Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Po wypadku autokaru na Węgrzech premier wysyła specjalny samolot rządowy. Policja szuka sprawcy podstrzelenia kobiety w podpoznańskim Swarzędzu. Ledwo wygrała turniej, już zaczyna nowy Iga Świątek. Dziś gra w Cincinnati. Agnieszka Trojanowska, BIS. Specjalny rządowy samolot poleci na Węgry po polskich pielgrzymów po tragicznym wypadku autokaru. 12 osób zginęło, kilka jest w stanie ciężkim. Reszta z 59-osobowej załogi, które podróżowały do Medjugorje, pozostaje w szpitalu.

0: Szymon Kępka śledzi najnowsze doniesienia w tej sprawie.
1: Wszystkim poszkodowanym w wypadku polskiego autokaru zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna i konsularna, informuje premier Donald Tusk, który potwierdza wysłanie rządowego samolotu po polskich pielgrzymów. Na miejscu jest także udzielana pomoc konsularna. Andrzej Osiak z MSZ.
2: Nasi dyplomaci pomagają, jeśli pojawia się bariera językowa. Wiem również, że przedstawiciele naszej Polonii zaangażowali się w pomoc, między innymi z okolic Egeru.
1: Autokarem podróżowali turyści z Podkarpacia, którzy wracali z pielgrzymki do Bośni i Hercegowiny.
0: Śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech prowadzić będzie prokuratura okręgowa w Krośnie. Węgierska policja już teraz prowadzi przesłuchania, które mają wykazać okoliczności wypadku. 5 osób zginęło w kolejnym rosyjskim ataku na Ukrainę. Celem wojsk agresora były obwody zaporowski, dniepropietrowski, doniecki i chersoński. Mer Kijowa Witalij Kliszko poinformował, że rosyjskie wojska zaatakowały miasto rakietami balistycznymi. W wyniku rosyjskiego ataku 3 osoby zostały ranne. Po postrzeleniu kobiety w podpoznańskim Swarzędzu trwa obława. Wczoraj po południu kobietę odnalazł przypadkowy przechodzień, mówi sierżant Michał Wiśniewski z poznańskiej policji.
3: Policjanci odebrali zgłoszenie od przechodnia, który na klatce schodowej budynku odnalazł nieprzytomną kobietę z raną głowy. Poszkodowana w stanie zagrażającym życiu natychmiast trafiła do szpitala. Prawdopodobnie sprawca użył broni czarnoprochowej.
0: Kobieta w ciężkim stanie od wczoraj przebywa w szpitalu. Funkcjonariusze znają już tożsamość mężczyzny podejrzewanego o atak. Poszukiwania napastnika prowadzone są na razie na lądzie, wodzie i z powietrza. Policjanci używają także dronów i korzystają z pomocy psów tropiących. Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju w Toronto nie ma czasu na odpoczynek. Za 4 godziny gra mecz w amerykańskim Cincinnati. Jej pierwszą rywalką będzie w drugiej rundzie kolumbijska kwalifikantka Emiliana Aranko. Na południowym wschodzie dziś najwięcej słońca, na pozostałym obszarze trochę słońca, trochę chmur, a nawet przelotne opady deszczu. Możliwe dziś są także burze. Na termometrach temperatury zróżnicowane. W Trójmieście 22 stopnie, w Wielkopolsce 23, na Dolnym Śląsku 29, na Mazowszu 31, a na Podkarpaciu do 34. Norda, Norda.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
3: 400 lat historii ożyje na naszych oczach. Już od 14 do 16 sierpnia w Gniewie 25. Festiwal Historyczny Wiwat Wasa. Husaria, muszkieterowie, armaty, pojedynki, jarmark rzemiosł dawnych, koncerty i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. A w sobotę o 15.15 na Błoniach

0: Tatrach Nadwiślańskich, wielkie widowisko, bitwa pod Gniewem 1626. Wiwat Wasa, poczuj historię, zobacz ją na żywo. Gniew od 14 do 16 sierpnia. Nie możecie tam zabraknąć. Szczegóły programu znajdziesz na wiwatwasa.pl.
1: Reklama.

tak. Pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha. Po raz pierwszy całowałem.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze

0: okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
7: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
5: Minuta ciszy i opuszczenie flagi po tragedii autokaru na Węgrzech. Miliony złotych na przygotowanie i odrestaurowanie schronów. Poważny lifting przeszła także hala targowa w Gdańsku. Teraz turyści i mieszkańcy mogą tam spędzić bardzo miły czas. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego. Przez 3 dni flagi będą obniżone do połowy masztu. To wszystko w związku z wypadkiem autokaru na Węgrzech. Poszkodowani to 2 osoby z Małopolski, reszta z Podkarpacia. To najnowsze informacje o pielgrzymach, którzy ulegli wypadkowi autokaru na Węgrzech. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar. 12 osób w tym wypadku zginęło, 5 jest w ciężkim stanie. Reszta osób z 59 polskich obywateli nadal jest pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: Na miejsce polecieli samolot specjalny z przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić

0: niektórzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
1: Wojewoda podkarpacka apeluje też do samorządów o ograniczenie w ciągu najbliższych 3 dni organizacji wydarzeń publicznych. W całej Polsce trwa przegląd i przygotowywanie schronów. Samorządy dostają na to pieniądze w ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej, mówi wojewoda łódzka Dorota Ryl.
2: W ubiegłym roku Państwowa Straż Pożarna i Nadzór Budowlany robili przeglądy tych miejsc zgłoszonych przez samorządy. I w tym roku daliśmy środki na to, żeby te miejsca były odrestaurowane.
1: Dla przykładu Łódź dostała na to ponad 9 milionów i wytypowała ponad 100 obiektów, które trzeba odpowiednio przystosować. Mapę schronów w całej Polsce można znaleźć na stronie gdziesieukryć.pl. Odpocząć po pracy i zwiedzaniu będzie można w nowym miejscu w Gdańsku. Jeden z symboli miasta, XIX-wieczna hala targowa przy Placu Dominikańskim, znów działa. Obiekt przeszedł gruntowną rewitalizację. Nie będzie już, jak to było przez dekady, domem dla kupców, a food hallem. Nie obyło się bez niespodzianek, mówi przedstawicielka nowego gospodarza hali Katarzyna Koprzak-Dziurnikowska.
3: Odkryliśmy bardzo dużo szczegółów architektonicznych, które do tej pory były ukryte. Zrobiliśmy wszystko, żeby je wyeksponować w jak najlepszy sposób, światłem, grą cieni.
1: W gdańskiej hali będą działać teraz głównie restauracje. Deszcz na zachodzie kraju, ale i tu jeszcze są dziś szanse na przejaśnienia. W pozostałej części kraju pogodnie do końca dnia. Jutro burze i opady deszczu na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Do 19 stopni jutro na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. PORinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. PORinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko wodnych

0: Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Reklama. Świat według Romka.
3: Witaj taśmaro serdeczno, moi dobry dzienia. Pitesty o zylnika mume świnto matci błeści zylny, zwony tyś żniwnum. Wedle kaszewskich wierzeniów, tego dnia trzeba zerwać każdy jeden na płytkuny łeb droga kwietk i zanieść głę do kwestola do płeswinceni. Przude lat ledze wierzele, że ne kwiat ci same chcele bez zerwuny temu łelale. Weź mnie tyś. Krum kwiatów do teło strausu wkledę so rozmaity zela. Chłedzbe piołun, torunt, macerzunka, dzewikwiat a kulinder. Ne płesfincony zela chronią przed piorenama, dieblama, łeczarzeniem, czarama, herum, a nieszczęstym rozmaitym. Likarzą chłerosce ledza zwierzętów, a sprawiają, że rybyce wicy młegum rebów zlowic. Przude lat w tej wiązance bela tyś marsiew, co chronia przed żyltyczką, a klosów zbłeżilo belo ful. Później zerno z tych klosów belo wsuny w siwników zemia, co miadacy wieldzi plun. Wielgu młec me w tym zylnym strausu, kwelinder, bez jaciło niebdze belniło małżeństwa. Temły, no zeli, wsiwele mlodi w slebną seknia. Dzisę sotełe nie robi i pewno temu, co ryskawicy jenech rozlazlech. Jo, a ty, co lubią w cygac w knyra bryny prośk, młegu mieść dodać tobaka. Bez to ich nose niemdą wiedzele, co to jeść nera. Jo, pitesti łozylnika, matci błeści zylny, a i łesmenesti łozylnika, mdzeme miele sfinto, kaszepści fane. I ty musi przypomnąć, że kaszepskie fana je czerno-żelte, a bierze so to stąd, że najkaszepści cych, to je czerny gryf, sedzi na żelty tarcie. Tej fane w góra, nie lełec świnta, a tereska do neuci kaszepścich słówków. Zylnik, sierpień, przód lat, dawno temu, krum, tu oprócz. Strauss, bukiet, wiązanka. Torunt, estragon. Dzewi kwiat, dziewięciornik. Kolinder, koriander. Łeczarzeni, oczarowanie. Hera, zaraza. Likarzec, leczyć. Chwerost, choroba. Marsiew, marchew. Belny, dobry. Córyska, coraz. Rozlazli, rozwiedzeni. Śnera, katar. Cich, znak. Ty co, nauczony wajesta? A jak nie, to pamiętaj ta, że nungietka może derch w cyk slechać w internetach. Tymczasem czym ta socepla zdrów? Pozdrów kmileczny, sile zantynę, Radio Norda FM, waj rumk.
2: Świat według Romka.

Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM.

0: Twoja telewizja morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja.

0: aby spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
0: Reklama.
4: Specjalne samoloty przewiozą poszkodowanych na Węgrzech do Polski. Od jutra taniej na stacjach paliw będzie pakiet obniżek. Marzyli o studiach medycznych i się doczekali. Resort zdrowia zwiększa pulę miejsc na studiach. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwsza baza lotnictwa transportowego w Warszawie przygotowuje samolot specjalny, który poleci na Węgry z zespołem medycznym oraz przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Resortu Zdrowia, poinformował minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Pod uwagę jest też brany scenariusz powrotu samolotem rannych w wypadku autokaru, przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Wciąż nie wiadomo, czy samolot wyląduje na Jasionce pod Rzeszowem, bo niemal wszyscy poszkodowani turyści pochodzą z Podkarpacia.
5: Nie ma jeszcze decyzji, gdzie ten samolot wyląduje, natomiast my się przygotowujemy, prowadzimy rozmowy z szpitalami, jak również przygotowujemy cały system ratownictwa medycznego, czyli zespoły ratowników medycznych. Jeżeli trzeba będzie, to wyślemy karetki pogotowia na lotnisko w Jasionce.
4: W wyniku wypadku zginęło 12 osób, co najmniej 5 osób jest w stanie poważnym. Już jutro kierowcy zatankują taniej na stacjach paliw. O północy wchodzi w życie rządowy pakiet obniżek cen. Pakiet osłonowy ma obowiązywać do końca wakacji i ma dać oszczędność dla kierowców około złotówki na litrze benzyny i diesla, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
6: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorską.

0: przedsiębiorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy.
1: Benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy za litr, olej napędowy 7,37. Po 15 dodatkowych miejsc dla przyszłych studentów medycyny dostały uczelnie w Nowym Sączu, Nowym Targu oraz w Świetlcach. Jednocześnie resort zdrowia nie zgodził się na zwiększenie limitu miejsc na jednej z warszawskich uczelni prywatnych. Jak tłumaczy, nie chodzi o ilość, ale o jakość kształcenia. Jak podaje resort zdrowia, rocznie przybywa nawet 4 tysiące nowych lekarzy, a za 30 lat może być ich 300 tysięcy. Do końca dnia pogodnie i ciepło na południowym wschodzie Polski, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Jutro burze i opady prognozowane są na południowym wschodzie Polski, w pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów. Jutro do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
2: Norda.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzelenie.

0: wyszukiwanie i zerowanie broni. Berg, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
4: Poszkodowani w wypadku na Węgrzech nie wrócą dziś jeszcze do kraju. Warto poczekać, mówią kierowcy, od jutra taniej na stacjach paliw. Mazurski bocian Krutek żegna się z Polską, obrał kurs na południe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zapraszam. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w szpitalach na miejscu. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto będzie mógł wrócić do Polski. Równocześnie szpitale na Podkarpaciu szykują się na ewentualne przyjęcie ewakuowanych rannych. Informację o tym przekazała wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, bo zdecydowana większość poszkodowanych to mieszkańcy właśnie tego województwa.
5: My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy, tak aby być gotowym, jeżeli samolot wyląduje w Jasionce z pacjentami, żeby być gotowym z całym zespołem ratownictwa medycznego, czyli karetki, ratownicy.
4: Do tragicznego wypadku doszło dziś w nocy. Zginęło 12 osób, około 10 jest poważnie rannych. Najprawdopodobniejszą przyczyną tragedii było zaśnięcie kierowcy. Od jutra już taniej na stacjach paliw. Rządowy pakiet osłonowy wraca na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Ma przynieść oszczędność około złotówki na litrze benzyny i diesla. Powód wdrożenia rządowej interwencji na rynku paliw tłumaczy Urszula Cieślak, analityk rynku paliw BM Reflex.
6: Czynnikiem decydującym o tym, ile kosztuje ropa na rynkach międzynarodowych, jest sytuacja na Bliskim Wschodzie. I widzimy, że tam ta sytuacja jest jakby wciąż eskalująca. I nawet nie chodzi o ataki militarne, ale wciąż nie mamy rozwiązanej sytuacji cieśniny Ormus, a do tego dochodzą nam zagrożenia w cieśninie, która stanowi taki alternatywny szlak, czyli Bab al-Manda.
4: Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,41 zł, a olej napędowy 7,37. Wakacje jeszcze potrwają 2 tygodnie, ale nieuchronnie zbliża się już jesień. Czuje to nawet słynny mazurski bocian Krutek, który żegna się właśnie z Polską. Rozpoczął jesienną wędrówkę na południe, o czym informuje Mazurski Park Krajobrazowy. Jak przekazali przyrodnicy, z bocianem się jednak nie żegnamy na stałe. Jego lot do Afryki z powrotem do Polski będzie jak co roku śledzony dzięki nadajnikowi GPS.

0: Do końca dnia pogodnie i ciepło na południowym wschodzie Polski i w centrum, ale na pozostałym obszarze kraju pogoda już w kratkę. Trochę chmur, trochę rozpogodzeń. Burze i opady deszczu prognozowane są na jutro na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju będzie odczuwalne ochłodzenie do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na krańcach południowo-wschodnich.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę kilkupiętrową

0: Jednak zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

0: Netto.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Reklama.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla

0: ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu

0: Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.
6: Nastolatek z Polski utonął w Morzu Bałtyckim na zachodzie Litwy. 12 pasażerów nie żyje. Trwa ustalanie przyczyn wypadku na Węgrzech. Kończy się jarmark dominikański w Gdańsku. Wyjątkowe rękodzieło i pamiątki można kupić jeszcze przez 2 godziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tragiczne informacje z Litwy. W Morzu Bałtyckim utonął nastolatek z Polski. 17-letni turysta wczoraj wieczorem wszedł do wody w kurorcie Połąga na zachodzie Litwy. Nurkowie znaleźli ciało nastolatka nieopodal miejsca, w którym zaginął. Młody Polak przyjechał do kurortu z rodziną z Polski. Prawdopodobną przyczyną tragedii był silny prąd, który porwał kąpiące się dzieci. Niestety 17-latek został porwany przez morze. Na greckiej wyspie Salamina pożar doprowadził do śmierci 2 osób, a 4 zostały poparzone w pożarach, które wybuchły dziś na wyspie zamieszkanej przez około 40 tysięcy osób. Wielu mieszkańców i turystów ewakuowano. Osoby z poparzeniami przebywają w szpitalach. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ciała 2 ofiar śmiertelnych, których tożsamość nie została jeszcze ustalona, znaleziono w pobliżu miejsca, gdzie pożar prawdopodobnie wybuchł około południa. Gaszenie ognia utrudniają silne wiatry. Salamina jest położona w odległości kilku kilometrów od Aten i stanowi jedno z ulubionych miejsc odpoczynku mieszkańców greckiej stolicy i wielu zagranicznych turystów. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jak podała węgierska policja, pojazd wpadł do rowu, przewrócił się i zginęło 12 pasażerów, a około 10 jest w poważnym stanie. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła już prokuratura okręgowa w Krośnie. Planowane jest przeprowadzenie czynności na miejscu zdarzenia przy udziale polskiego prokuratora. Wspólne działania prowadzą też polscy i węgierscy funkcjonariusze policji oraz miejscowe służby ratunkowe. Krótkim wystąpieniem władz miasta bez części artystycznej zakończył się dziś w Gdańsku 766. jarmark Świętego Dominika. Rezygnacja z widowiska finałowego oraz z występów na przystankach jarmarkowych była wyrazem solidarności z rodzinami ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Podczas 23 dni imprezy na ulicach Śródmieścia działało 715 stoisk. Organizatorzy zaplanowali łącznie niemal 300 wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i sportowych. Stoiska jarmarkowe pozostają dziś otwarte jeszcze do 20. Wieczór pogodny na południowym wschodzie kraju, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże i do końca dnia występować będą przelotne opady deszczu, a jutro burze i deszcz prognozowane są na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju z kolei bez opadów, ale z ochłodzeniem. Do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu.
0: Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 7.

0: 84 044 864.
1: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii.

0: terapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.

Pleśń na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i

0: Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
3: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14%.

0: 15 zł za kilogram. Redmet, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.
4: Specjalny samolot poleci na Węgry, ale na razie nie przywiezie poszkodowanych. Powódź w Hiszpanii, nie żyją dwie osoby po usunięciu się ziemi. Na stacjach benzynowych będzie trochę taniej, ale tylko przez 2 tygodnie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wszyscy poszkodowani w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech tę noc spędzą jeszcze w tamtejszych szpitalach. Dopiero jutro lekarze zdecydują, kto może wrócić do Polski. Na Węgry poleci specjalny rządowy samolot, który ma pomóc w ewakuacji. Marcin Starzec zbiera wszystkie informacje organizacyjne w tej sprawie. Marcin, kto będzie na pokładzie tego samolotu?
5: Na Węgry polecą przedstawiciele resortu zdrowia i polskiej dyplomacji, a także zespół medyków, bo to właśnie lekarze z Polski mają na miejscu ocenić stan poszczególnych pacjentów i zdecydują, którzy z nich będą mogli najwcześniej jutro wrócić na Podkarpacie. Bo przypomnijmy, zdecydowana większość to mieszkańcy właśnie tego województwa, którzy wracali z Bośni i Hercegowiny. Nie wiadomo jeszcze, czy samolot z rannymi wyląduje w Jasionce, czy na innym lotnisku, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
6: Tutaj też względy techniczne decydują o tym. My się przygotowujemy na każdy z tych scenariuszy.
5: Do urzędu zgłaszają się też rodziny poszkodowanych i ofiar z pytaniem, czy zostanie zorganizowany wyjazd na Węgry. Wojewoda mówi, że trwają do tego techniczne przygotowania, choć decyzja jeszcze nie zapadła.
4: Autokar rozbił się w nocy na autostradzie na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a według najnowszych informacji około 10 jest poważnie rannych. Przenosimy się do Hiszpanii. Dwie osoby nie żyją, a co najmniej dwie zostały ranne w wyniku powodzi błyskawicznej i osunięcia się ziemi niedaleko miasta Ponferrada w prowincji León na północnym zachodzie Hiszpanii. Zdaniem mieszkańców niszczycielskie działanie wody mogły spotęgować pożary lasów z ostatnich lat. Ponad 150 kg śniętych ryb wyłowiono dziś z kanału Gliwickiego. Działania prowadzone były w związku z obecnością w wodzie tak zwanej złotej algi, podały Wody Polskie. Ich zakwit może toksycznie oddziaływać na inne organizmy wodne. Na 2 tygodnie wróci rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliw niższe.
7: Zawiera w sobie przez ministra energii wydawane obwieszczenie każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny.
4: Mówi minister energii Miłosz Motyka. Już po obniżce za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą jutro maksymalnie do 6 zł i 41 groszy. Jutro duże różnice w temperaturach, bo do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 w centrum i 31 na Podkarpaciu. Burze i opady deszczu właśnie na południowym wschodzie kraju. W pozostałej części odczuwalne ochłodzenie, ale bez opadów.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18.

0: 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.
6: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
7: 12 kroków Rafała. Reportaż Henryka Dedo i Magdy Balcerak. Część druga. 12 kroków anonimowych alkoholików. Krok szósty. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
8: Sandrę zobaczyłem przez okno kiedyś, jak szła. Miał takie narodowo pofarbowane włosy. Zszedłem na dół, z trzeciego piętra, mieszkałem w trzecim piętrze, na klatkę. Czekałem, aż będzie szła i stałem z kolegą. I ona tak wyszła za zakrętą chodnikiem i mówię, kurczę, taką dziewczynę to chciałbym mieć, żeby była moją żoną. Kiedyś zszedłem paru i ona tam była. Zaprosiłem ją tam później na jakieś spotkanie i ona się zgodziła.
9: Znaczy wtedy nie wiedziałam, że jeszcze Rafał jest tak uzależniony i w ogóle miałam tak z tyłu głowy to, żebym tylko w tą rodzinę nie wchodziła, ale mam go kochać, ale w tą rodzinę mam nie wchodzić. I ja bym, to było tak silne, że ja po prostu, ale i tak zignorowałam, bo byłam strasznie za nim.
10: No i co, Rafał poznał żonę, miał 24 lata, ona przyszła do nas, jeszcze nie miała 18 lat. Okazuje się któregoś razu, że w ciąży. Urodziła się Sara. Wszyscy na gromadce 48 metrów kwadratowych, córka. Imię i cała ta niezgoda. To było strasznie. Jeszcze z takim właśnie jak mój mąż, takim człowiekiem. Jego wszystko drażniło, nawet płacz dziecka. No, nikt nie miał tam dobrze. Każdy był nieszczęśliwy.
8: Miałem taką też iluzję, że jak się ożenię, będziemy mieli dziecko, stworzę rodzinę, to właśnie ustatkuję się, przestanę pić. Ale to było takie złudne myślenie, nic się takiego nie stało. chodziłem do pracy, a po pracy chodziłem na piwo z kolegami, przyjeżdżałem wieczorem albo późno, rano wstawałem i mnie nie było, żona mi

0: mówiła o problemach. Mama coś tam mówiła, siostra, ojciec, harmider, kucznie. Ja uciekłem całkowicie w ten alkohol i 5 lat to już był mój upadek, to już dosłowny. Miałem stany psychozy, 5 roku nie spałem. Wydawało mi się, że jak zasnę, to wypadnę, wyskoczę przez okno. Było straszna męczarnia, bo 5 roku nie spać tam po 15 minut. Budziłem się strasznymi lękami, wybiegałem na środek mieszkania. Patrzyłem, gdzie jestem, nie mogę sobie przypomnieć, jak mam na imię i kim jestem. Stałem, uspokajałem się, szedłem do łazienki, wracałem i pomału tak, no siedziałem z otwartymi oczami. W ogóle nie brałem pod uwagę, że to jest alkohol, nie, że tak działa.
1: Próbowałem mu pomóc i chodził na terapię, przerwał, później znowu próbował. Ja już nie widziałam szans, jak on tak to wszystko funkcjonowało, żeby dalej z nim być.
0: Byłem na pierwszej terapii 5 miesięcy, a po tej terapii, jak znowu zapiłem, no to piłem 2 razy więcej, żeby nadrobić ten stracony czas. Kłótnie z żoną doprowadziłem, że się wyprowadziła z domu. Później skończyło się to rozwodem. I byłem na tym rozwodzie, wróciłem do domu. Jakby wpadłem w jakiś stan katatoniczny na 3 dni. Położyłem się do łóżka i to łóżko mnie tak wciągnęło. Nic nie pamiętam dokładnie. 2005 rok to był. Zmarł wtedy papież Jan Paweł II, zmarł. Jeszcze włączyłem telewizor, ale na żadnym kanale nic nie było, praktycznie tylko o papieżu, że zmarł. Ja leżałem na tym łóżku, nie wiem, czy jadłem, czy chodziłem do łazienki, naprawdę nie pamiętam. Tylko cytaty takie ciągle mi wchodziły w głowę, że zło trzeba zwalczać dobrem, Krakowia z Wisłą, kibice się pogodzili, że tamten wybaczył tamtemu i tak ciągle to mnie tak 3 dni tam słyszałem to, nie? Po 3 dniach dostałem jakieś takie siły, wstałem i mówię, wszystko trzeba to naprawiać, nie? To mówię, muszę odzyskać rodzinę, idę znowu na terapię. Pierwsze, co zrobiłem, to wziąłem reklamówkę i mówię, trzeba się od rodziców wyprowadzić. Mam 28 lat, nic nie mam. Mam jeden plecak z reklamówką i wychodzę i muszę jakoś stać, a mam pracę. Chodziłem na terapię, na pogłębioną. Na tej terapii zobaczyłem, że 5 lat nie byłem w ogóle ojcem. Zobaczyłem siebie jakby swojego ojca, że jestem taki sam, jak nie gorszy. I to mnie tak zaczęło dotykać.
2: Krok 7. Zwróciliśmy się do niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
0: I teściowa mi powiedziała, że Sandra płacze wieczorami. Nie wiem, czy mówiła prawdę, czy nie.
1: Bardzo lubiła Rafała. I ona zawsze za nim była i mówi, niech Rafał przyjdzie, i tylko tak po prostu mnie namawiała, żebym tylko z nim była, że ona widziała w nim tego dobrego człowieka.
0: Taka iskierka nadziei. I chodziłem do niej, chodziliśmy na spacery.
1: No i jakoś tak się zaczęło, spokojnie, powoli i wróciliśmy do siebie, wynajęliśmy sobie mieszkanie. Później kupiliśmy mieszkanie.
0: Z żoną znowu wzięliśmy ślub, żona mi jakby dała szansę. Kupiliśmy nowy samochód, Sandra otworzyła, pomogłem jej sklep otworzyć. Miałem pracę.
1: Zaczęliśmy tak to, no jakoś tak to wszystko sobie układać. I tak pracowaliśmy nad sobą. Ja również oczywiście poszłam na psychoterapię, ale też widziałam, że on nie pije, że on się stara, że jego zachowanie jest inne.
0: Myślałem, że wszystko idzie tak ku dobremu, chociaż tak widzę, że nie miałem żadnej z nikim relacji takiej głębszej. W pracy strasznie chciałem, żeby było po mojemu. Ustawiałem tych ludzi w brygadzie. Jak nie było po mojemu, to się mściłem, po złości robiłem. Kiedyś mojemu brygadziście potrafiłem 6 miesięcy podkładać świnie, żeby go zdegradowali. I tak się stało, aż musiałem dopiąć swego. Chociaż odstawiłem alkohol, ale tam się wszystko w środku buzowało mnie. I musiałem tej ulgi znowu poczuć i znowu wypiłem.
1: Potrafił pić parę dni takie ciągi. Miałam dosyć, to wezwałam policję, to zabrali go na 24 godziny. Normalnie było mi tak źle, że mówię, z chęcią to bym się po prostu gdzieś zniknęłabym.
0: Znowu straciłem nadzieję, bo mówię, terapię, że byłem na 2 terapiach. Nic mi to nie pomogło. Poszedłem na 3. terapię.
2: Krok 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Krok 9. Zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby

0: swoich lub innych.
1: Z czwartego kroku do ósmego robię listę tym wszystkim, których skrzywdziłem w życiu. Mam tam listę 50 chyba osób. Tym, kto mogę i który Bóg mi stawia na drodze, to muszę być gotowy, tą gotowość, żeby prosić o przebaczenie, nawet pytać się, co mogę zrobić teraz. Okradłem kolegę kiedyś 200 zł. Piliśmy w piwnicy i było nas u niego, było nas trzech. Musiałem wychodzić, ukradłem mu te 200 zł. Później widziałem dopiero rano, się zorientowałem i było mi głupio i wstyd. Nie? Ja tak zawsze tak miałem poczucie tej winy, że mu wziąłem, ale się nie przyznałem. Jeszcze zrzuciłem na tego trzeciego, że to pewnie on. On miał 40 parę lat i zmarł. Do mnie dzwonił ten kolega i rozmawialiśmy, że ten, co był z nami, zmarł. Ja wtedy mogłem powiedzieć, ale jeszcze nie miałem odwagi. Później była jakaś druga sytuacja, że on w pracy do mnie podszedł, bo pracowaliśmy w tym samym zakładzie. Ktoś się krzątał, to nie. I za trzecim razem przyszedł do mojej żony, do Sandry, do sklepu z żoną swoją po sukienkę. I on zadzwonił do mnie, że jego żona wybiera sukienkę. I ja wtedy powiedziałem, nie? Że mu ukradłem, żeby to, jak chce tą sukienkę, no to ja mu oddam albo pieniądze, żeby on wybrał, czy chce pieniądze z odsetkami, czy... No ja powiedział, że ta sukienka to mu wystarczy, to za jakąś kwotę. No ale właśnie później najpierw się zapytał, czy mnie Bóg nawiedził, czy jestem o zdrowych zmysłach. I to mnie jeszcze chodzi za mną, boli mnie. Nie wiem, czy to chodzi o tą gotowość, czy brakuje mi odwagi. Modlę się o to. Kiedyś się napisałem córce Sarze, że cokolwiek by się w życiu nie stało u niej, jakiego by nie dokonała decyzji i wyboru, moje drzwi do serca są zawsze otwarte i będą. Ale nie miałem jeszcze odwagi właśnie, żeby i to powiedzieć i porozmawiać. Jeżeli ją kocham, to piszę jej, ale jakby boję się jej to powiedzieć. Boję się chyba tego odrzucenia, że ona mnie po prostu odrzuci. Chyba. Także jeszcze są rzeczy, których się boję. I mam tą rozmowę, ona nie jest tam u mnie odhaczona.
0: Krok 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
1: Tak jak się pytałeś, jak uciekałem od problemów, od bólu, od tego cierpienia, no to kiedyś wymyśliłem taki, jak nie widziałem sposobu już w terapiach, a byłem agnostykiem, no to tak jak uciekałem w alkohol, to będzie uciekałem w bieganie. No, tak na tej samej zasadzie. I w sobotę, niedzielę miałem treningi po 3-4 godziny. Potrafiłem pobiec 100 km w górach przez jeden dzień. Już takie miałem dystanse. Także można uciec w dużo rzeczy. Wszystko, co daje haj. Dlatego trzeba uważać, trzeba się rozwijać. Na dzień dzisiejszy wiem, że dostałem takie, że mam ograniczyć. Ograniczyłem. Dużo zwolniłem. Zwolniłem się z pracy w tamtym roku. Pomagam żonie. Zrobiłem przestrzeń właśnie dla innych ludzi. Dla Boga, bo wokół mnie zwolniłem, że tam 3-4 godziny, dwie w ogrodzie robię. To mnie uspokaja. Odnalazłem jeszcze pasję, ogród, rośliny, sadzenie, patrzenie jak to rośnie, wszystko. No zostawiłem sobie ten sport. No i dzisiaj to na 10 km miałem trzecie miejsce w biegu ulicznym. Trzeci byłem ostrudzianin. To było moje takie ciche marzenia, żeby właśnie stanąć na podium jako ostrudzianin. No dałem siebie wszystko. Mam też takiego trenera z Iławy, który mi tam plan układa. Bo też się powierzam, założyłem, że jak sam biegam, sam sobie układam, to nic mi nie wychodzi. Tak jak życie oddałem Bogu, tak, że bieganie oddałem trenerowi. I wtedy mam sukcesy.
0: Krok 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
1: Ja naprawdę jestem wdzięczny dzisiaj za to wszystko, co mam. Za każdy dzień, jak się rano budzę, otwieram oczy, to już po prostu mówię, Boże, dziękuję Ci, że pozwoliłeś mi otworzyć oczy, że jestem. Obsesja picia mi minęła już. Nie mam jej do dzisiaj. Zanim ta obsesja mi nie minęła, ja miałem dużo przerw. 2 lata miałem właśnie jak na terapii. 2,5 roczne, półroczne. Jak sobie postanowiłem, to nie piłem, bo mi było łatwo przestać, ale nie mogłem nigdy nie wrócić.

0: 5 lat to będzie już. 5 lat bez obsesji. Ogólnie nie piję 5, a 3 bez obsesji. Mam takie marzenia właśnie. Pomagać innym. Mam służby w kościele, we wspólnocie. AA, biorę służby. Największym moją taką radością jest, jak widzieć, jak ktoś inny też zdrowy jest z tej choroby alkoholowej, jak ja mogę się temu przysłużyć. Nie ma chyba niczego piękniejszego, jak taki człowiek upadły, a widzieć, jak znajduje tego Boga i wzrasta i przekazuje to innym, innym i tak dalej, to światło idzie.
1: Krok 12. Przebudzani duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.
0: No, mieszkam tu teraz w takim pięknym miejscu. Zajmuję się ogrodnictwem, ogrodem, drzewkami, pielęgnacją, porządkiem, placem. Kiedyś tak mówiłem, że w duchu chciałbym mieć taką, jak pracowałem tam w tym zakładzie, w którym nie lubiłem tej pracy, bo w chemii i przy budowie łodzi motorowych. Mówiłem, Boże, jak ja bym chciał być cieciem, albo jakimś takim zwykłym tym. I dostałem to. Tu pilnuję porządku i...
2: Miałam wcześniej momenty na pewno, że się bałam, ale teraz nie. Nie, po prostu wiem, że my jesteśmy prowadzeni przez Boga, ja się nie muszę niczego bać. Spokój. Przyjmuję wszystko tak, jak jest.
0: Ojciec, nie wiem, czy kiedyś będę dla niego taki wystarczająco co dobrym. Ja dzisiaj przebaczyłem swojemu ojcu i będziemy się widzieli niedługo. Też będziemy mieli okazję może porozmawiać. Bo to zawsze nie wiadomo, ile zostało tych dni, tak, do końca i warto naprawiać relacje z każdym. Chciałem jeszcze powiedzieć tylko jedno, że wspaniale jest być, wiedzieć, że jest się wystarczającym, że zostało mi wszystko przebaczone. Nie wiem, nawet jakbym miał jakiegoś najwspanialszego ojca na świecie, to on i tak mi nie dałby 50% tego, co mi daje Bóg. I ta świadomość, że mogę mieć z tym Bogiem relację i taką więź, tak jak z ojcem.

0: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
2: Reklama.

0: Specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
2: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: 12 ofiar i wielu rannych trwa dramat pielgrzymów z Polski. Cristiano Ronaldo napomknął, kiedy zakończy piłkarską karierę. Konkurs na najgłośniejsze szczekanie i bieganie. Litwa doceniła talenty psów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro minuta ciszy w urzędach województwa podkarpackiego, natomiast flagi będą obniżone do połowy masztu przez 3 dni. To wszystko w związku z tragicznym wypadkiem autokaru na Węgrzech. Większość z 59 pasażerów pochodzi właśnie z Podkarpacia. Zginęło 12 osób, 10 jest w poważnym stanie. Władze województwa zajmują się pomocą psychologiczną dla rodzin bliskich ofiar.
1: Na miejsce polecili samolot specjalny przedstawicielami MSZ-u, którzy wesprą te służby konsularne, które są na miejscu. Na pokładzie samolotu będą też przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i Medycy, którzy pomogą służbom węgierskim w całej tej sytuacji. Będą też tam na miejscu po to, żeby ocenić, którzy z poszkodowanych mogą od razu bezpośrednio samolotem specjalnym wrócić do Polski.
0: Komentował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ranni Polacy przebywają pod opieką lekarzy w szpitalach w Miszkolcu i Egerze. Słynny portugalski piłkarz Cristiano Ronaldo zasugerował, że rozpoczęty w miniony czwartek sezon arabskiej ekstraklasy może być jego ostatnim w karierze. 40-letni kapitan Al-Nassr Riyad w wywiadzie dla czasopisma modowego Vogue przyznał, że już marzy o zabawie, podróżach i graniu w padla. To było 25 lat pełnych poświęceń, dodał Portugalczyk przez całą karierę. Zdobył dotychczas 976 goli w oficjalnych meczach klubowych i międzynarodowych. 1000 jest więc wciąż w jego zasięgu. Biegi i konkurs na najgłośniejsze szczekanie. W Wilnie odbyły się zawody psów korgi. Wystartowało 150 czworonogów z 9 krajów, w tym Polski. W finale, w którym korgi ścigały się na dystansie 25 metrów, zwyciężyła reprezentantka USA. Na drugim miejscu uplasował się inny uczestnik ze Stanów Zjednoczonych. Trzecie miejsce zajęła pochodząca z Litwy suczka, dwukrotna mistrzyni z poprzednich edycji. Jutro burze i opady deszczu, szczególnie na południowym wschodzie Polski. W pozostałej części kraju odczuwalne ochłodzenie, ale pogodnie. Termometry pokażą do 19 stopni na wybrzeżu, do 25 stopni w centrum i 31 na krańcach południowo-wschodnich.
2: Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja.
2: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 27, wersety od 27 do 44.
1: Żołnierze gubernatora wzięli wtedy Jezusa na dziedziniec pałacu i sprowadzili tam całą kohortę. Rozebrali go i zarzucili mu na ramiona czerwony płaszcz. Spletli wieniec cierniowy, wcisnęli mu na głowę, a do prawej ręki włożyli trzcinę. Potem padali przed nim na kolana i śmiali się i szydzili. Witaj nam, królu Żydów! Pluli na niego i trzciną bili po głowie. Gdy się już dość naśmiali, zdjęli z niego płaszcz, ubrali w jego własną szatę i poprowadzili na ukrzyżowanie. Wychodząc z miasta, spotkali mieszkańca Cyrenajki, Szymona. Dali mu rozkaz, żeby niósł jego krzyż. Po przyjściu na miejsce straceń, zwanego Lgotą, co znaczy czaszka, podali mu wino zaprawione goryczą, ale skosztował i nie chciał wypić. Gdy go przybili do krzyża, zaczęli losować, komu przypadną jego szaty. Potem usiedli i pilnowali go. A nad jego głową przybili napis z uzasadnieniem wyroku. To jest Jezus, król Żydów. Powieszono też na krzyżach dwóch przestępców, jednego po prawej, a drugiego po lewej stronie. Przychodnie rzucali przekleństwa i wyśmiewali się z niego i drwili. Hej, ty, co burzysz świątynię i w trzy dni stawiasz na nowo, ratuj się. Jeśli jesteś synem Boga, to zejdź z krzyża. Arcykapłani, znawcy prawa i członkowie rady także kpli z niego. Patrzcie, ratował innych, a siebie uratować nie może. I któż to ma być, król Izraela? Niech zejdzie z krzyża, to mu uwierzymy. Zaufał Bogu, to niech go Bóg ratuje, o ile zechce. Mówił przecież, że jest synem Boga. Tak samo urągali mu skazańcy, którzy obok zawiśli na krzyżach.

Rzadko tyle cierpienia spada na jednego człowieka w ostatnich godzinach jego życia, jak to stało się w życiu Jezusa. Trudno byłoby najbardziej dzikim plemionom, słynącym z wyrafinowanego okrucieństwa, poddać wroga gorszym torturom niż te, które spadły na Jezusa. On miał prawdziwe ludzkie ciało, dokładnie takie jak nasze. Tak samo wrażliwe, tak samo podatne na zranienia i tak samo odczuwające intensywny ból. W tym momencie Jezus miał już za sobą bezsenną noc. Został zabrany z ogrodu Getsemane przed Radę Żydowską, a stamtąd został doprowadzony przed Piłata. Dwa razy stanął przed sądem i dwa razy został niesprawiedliwie, bezpodstawnie skazany. Był biczowany i bity trzciną po głowie, na której znajdowała się korona cierniowa. Teraz został wydany rzymskim żołnierzom, ludziom, którzy byli bez wątpienia ekspertami w okrucieństwie i nie powinniśmy podejrzewać ich o najmniejsze odruchy współczucia. Ci okrutni ludzie od razu wzięli się do dzieła. Sprowadzili tam całą kohortę, zdjęli z Jezusa szaty i szyderczo przyodziali go w czerwony płaszcz jako symbol władzy królewskiej. Upletli koronę ścierni i wyśmiewając się, włożyli mu ją na głowę, a następnie drwiąco kłaniali mu się, jakby był tylko fałszywym królem. Pluli na niego, bili go po głowie. W końcu oblekli go w jego szaty i zaprowadzili na miejsce zwane Golgotą, gdzie ukrzyżowali go między dwoma złoczyńcami. Zapis historyczny sucho stwierdza: Chrystus umarł.

Ale czym było ukrzyżowanie? Osobę ukrzyżowaną kładziono na plecach na drewnianej belce. Blisko jednego końca przybita była druga, krótsza belka. Mógł być też użyty pień drzewa z gałęziami. Ręce krzyżowanego były rozpościerane na krzyż i przybijane gwoźdźmi do drewna. Gdy całe ciało było przymocowane do krzyża, podnoszono go i wbijano w ziemię. Nieszczęśnik wisiał na nim, dopóki ból i wyczerpanie nie zakończyły jego życia. Skazaniec umierał powoli, ponieważ żadna istotna dla podtrzymywania funkcji życiowych część ciała nie była uszkodzona. Często skazaniec próbował unosić się na swoich przebitych gwoździami nogach, aby zaczerpnąć więcej powietrza i tak powoli, w strasznych męczarniach, konał czasami przez kilkanaście godzin. Tak wyglądała śmierć na krzyżu. To potworne cierpienie było znoszone przez Jezusa bez sprzeciwu. Ani jedno złe słowo nie padło z Jego ust w czasie tych straszliwych godzin konania. Był doskonały w śmierci, tak jak był doskonały w życiu. Cierpiał nie z powodu swoich grzechów, ale naszych. W tym cierpieniu był naszym zastępcą. Pismo powiada, że Chrystus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo. Że On za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Że Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Że On stał się za nas przekleństwem zakonu. Że Chrystus został ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Że On był zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Że Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich.

Pamiętajmy o tych przytoczonych fragmentach Pisma. To są kamienie węgielne, najważniejsze podstawy Ewangelii. Nie zadowalajmy się niejasnym, mglistym przekonaniem, że cierpienia Chrystusa na krzyżu były zastępcze. To nie niesie ze sobą wielkich, głębokich treści. Mamy widzieć tę prawdę w każdej części Jego męki. Powinniśmy iść w naszych rozmyślaniach razem z Nim od sądu Piłata do chwili Jego śmierci. Mamy widzieć Go jako naszego zastępcę, naszego reprezentanta, poręczyciela, pełnomocnika, boskiego przyjaciela, który dobrowolnie zdecydował się zająć nasze miejsce i dzięki swojej męce wyjednać nam zbawienie. Czy był biczowany? Tak. By Jego sińce mogły nas uleczyć. Czy został potępiony, mimo że nie był winny? Tak. Byśmy my, choć winni, mogli zostać uniewinnieni przed Bogiem Ojcem. Czy miał koronę ścierni? Tak.

byśmy my mogli nosić koronę życia. Czy był obdarty ze swoich szat? Tak. Byśmy my mogli być przyodziani szatą Bożej Sprawiedliwości. Czy szydzono i wyśmiewano się z Niego? Tak. Byśmy my mogli zostać uczczeni i błogosławieni. Czy został zaliczony do złoczyńców i zajął miejsce wśród przestępców? Tak. Byśmy my mogli zostać uznani za niewinnych i usprawiedliwionych z wszelkich grzechów. Czy mówiono, że nie potrafi zbawić nawet samego siebie? Tak. Nie uratował siebie, choć mógł to zrobić. Ale zrobił to dlatego, by uratować innych, by uratować ciebie i mnie. Czy poniósł haniebną śmierć? Tak. Zrobił to, byśmy my mogli żyć na wieki. Warto o tym wszystkim pamiętać. To grzech był przyczyną wszystkich cierpień Zbawiciela. To nasze grzechy uplotły Jego cierniową koronę. To nasze grzechy przebiły Jego ręce i stopy. Z powodu naszych grzechów przelana została Jego krew. Gdy myślimy o tym, co nasz grzech spowodował w życiu Jezusa, to z pewnością nie będzie on dla nas czymś atrakcyjnym. Oby obraz ukrzyżowanego Chrystusa był zawsze wymalowany w naszych sercach. Będzie on pobudzał nas do nienawiści do grzechu, do popełniania zła i skłaniał nasze myśli do szczerej miłości do wszechmocnego Boga.

0: Reklama. Chcesz poczuć prawdziwą adrenalinę? Skocz z nami ze spadochronem z wysokości 4000 metrów nad morzem. Już 14 i 28 sierpnia w Słupsku czekają na Ciebie skoki tandemowe skydive.pl. Widoki, emocje i niezapomniane wspomnienia. Wszystko zaczyna się wysoko nad ziemią. Zarezerwuj już dziś skydive.pl albo 222-95-2222. Skydive.pl. Odważ się polecieć.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.